już za chwilę na coś poczekamy. Emma Howitt. Dla tych są z nami po raz pierwszy, na pewno nie ostatni. I love Poland.

Tak więc kochani, zamknijcie oczy, podnieście ręce wysoko. Oddajcie się muzyce. Dla Natki, za tą osiemnastkę. Od całej ekipy, od całej 57. Waiting.

0: Hey DJ, let's go.
1: I'm a disco rocker and you're dancing to my beat. I'm a disco rocker and you're dancing to.
2: Tak, właśnie gramy z okazji urodzin dla naszej kochani Moni, od Laluni, od całej reszty ekipy.

Ibrahim, tego miejsca, Techno Rocker. Dla Moni, Odra Luni, całej ekipy. Ciekawe, kto pamięta. Troszkę w innej wersji. Techno Rocker! Monia dla ciebie!

Tak właśnie gramy z okazji 40 urodzin. Od Piotka dla tej ekipy. This is a remix. A DJM. Pod tą 40. Na pewno pamiętacie te dźwięki. Icy Folk. DJ MNS.

Pamiętajcie, wszystkie problemy zostawiamy tam za drzwiami. Liczy się dzisiaj tylko impreza. Dla tych, co mają urodziny, imieniny. Dla tych, co mają wyjebane na wszystko tego wieczoru. I dla tych pijących.

Telefony, zapalniczki, wszystko co świeci. Jak najwyżej. Mogą być pochodnie. Mogą być ajkosy.

0: Jeszcze pół minutki.
1: Teraz więcej tlenu.
0: Dziesięć sekund, telefony, zapalniczki. Wysoko. A my gasimy światła. Przeżyjmy to razem. Więcej telefonów. Halo, środek. Gdzie wasze latarki? Przeżyjmy to razem. Można się przytulać.

甲子園。Dla tych, co nadają na żywo, podnieście ręce wysoko. Dla całego Facebooka, Instagrama. Pamiętajcie, oznaczajcie Energy 2000. Mayday.

Muzyczny narkotyk. Dla tych, co pamiętają stare, piękne czasy, retro party.

Magi sa kaj draja dhe sante. Tego numeru nie mogło zabraknąć tej nocy. Dla Żejkiego za tą osiemnastkę po północy. Dla tych, co wiedzą, o co chodzi w takich numerach. Tak właśnie od 57 urodzinowa. Dla Natki, dla Iwony, dla Żejkiego, dla Zawady także. Witam całe Myślenice, witam Kraków, witam całą Małopolskę. I dla tych, co przyjechali z całej Polski, witam całą rodzinę przyjaciółów. Dyszantem!

Bingo Bango dla Grzyśka, DJ Tomek. Także od Doroty.

zróbcie ogromny hałas. Oj, nie, to był jakiś. Zróbcie ogromny hałas!

Tak, właśnie gramy o Jakiego. Pod tę rodzinę. Drama the

Jake'i dla ciebie. Za te urodziny. Dla Jake'iego zróbcie ogromny hałas. Resident Sally Dance. Jake'i dla ciebie, po te urodziny.

zróbcie ogromny hałas! Retro party dla naszej ekipy Energylandia Reality. Za ten Dakar

Maggie the Hitman, Side by Side. Widać was, w ogóle nie słychać!

Lasego Krakowa. Dla Kurdwanowa, dla Nowej Huty. Dla całej Małopolski. Energy!

0: Side by Side.
1: Minęła godzina trzecia w Radio Party.pl.

0: Ale to są dźwięki stare, piękne, wspomnienia. Szydkowice!
1: Beat Rats on the Scarf.

0: Давай, давай!
1: So people, put your hands up.
0: Łapy wysoko! Hey.

0: przerywamy. Zachować spokój. Nie wpadać w panikę.
1: Pożar w klubie!
0: Kontrola w klubach.
1: Ale nie bójcie się, ten muzyczny jest ogień. Retro party!
0: Ewakuacja nastąpi.
1: Za
0: 5,
1: 4,
0: 3,
1: 2,
0: 1.

0: настроение.
1: Tak więc kochani, przedostatni numer ode mnie, już za chwilkę się rozgrzewa. DJ Thomas!

0: Tak, więc ostatni numer ode mnie.
1: Okay, riders, let's set them up.
0: Już teraz przed wami.
1: Ready.
0: DJ Thomas!
2: Radio Party. Radio Party.
3: Nim dzień oddzielił się od nocy, nim powstało życie, był tylko chaos. Energia bez kierunku, bez punktu odniesienia. Dopiero materia opiełznała jej potencjał, nadała sens i cel. Struktura, by przewodzić. Masa, by gromadzić energię. I kształt, by zoptymalizować moc, zapędnić i puścić w ruch. Już czas, by zaczynać i nie przestawać. Kombinacja czystej energii. Energy Mix numer 22. Katowice Edition. Prezentują DJ Dipusz i D-Wave.
4: Przed wiosnie w pełni, kochani, natura powoli budzi się do życia. Dni coraz cieplejsze motywują i dodają energii do dalszych działań. Za oknem promienie słońca, na tapecie kolejny już krążek serii Energy Mix z dawką najbardziej energicznej muzy prosto z Śląskiego Centrum Rozrywki, czyli Energy 2000 Katowice.

Kolejny krążek to zupełnie nowe remiksy oraz aktualne muzyczne propozycje wyciągnięte wprost z naszego parkietu. Przy okazji obowiązkowa namiastka informacji o tym, co Was czeka w nadchodzących tygodniach. Standardowo D-Wave, Wendy Push. Witamy i zapraszamy na kolejną składankę parkietowych wspomnień pod nazwą Energy Mix numer 22 Katowice Edition. Na tapecie holenderski DJ producent Wujaszek Tiesto, jak go potocznie nazywają, który bez wątpienia ciągle zaskakuje nas największymi hiciorami. A więc Demotto z Avo Max na czele.

Z muzycznym przytupem, kochani, nadszedł czas na informacje, które na pewno was ucieszą oraz na kalendarium, które z przyjemnością wam przedstawimy. Zaczynamy od piątku, 4 marca. Na tapecie kolejna gwiazda polskiej sceny hip-hopowej. Po raz pierwszy na wasze specjalne życzenie na naszej scenie pojawi się Dicho. Usłyszycie na żywo takie hity jak Szyby, Antonio Banderas czy Frugo. Już wiemy, że będzie się działo i to jest pewniak. Wejściówki dostępne online na naszej stronie bądź w dniu wydarzenia w kasie klubu, a do tego setki Energy Mixów jako prezent dla was na wejściu.

Sobotę 5 marca zapraszamy wszystkie panie na wyjątkową edycję imprezy z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Na tej imprezie królować będą oczywiście wszystkie panie na naszych energicznych parkietach, a my będziemy obdarowywać je markowymi prezentami. Czekają na was upominki o łącznej wartości kilku tysięcy złotych. Jak zwykle w czasie sobotniej imprezy nie zabraknie także innych atrakcji. Jeszcze mają info z ostatniej chwili. Tego wieczoru na sali Dance koncert Markusa P. Dla każdej pani na wyjściu do godziny 23:00 specjalny voucher kwotowy do wykorzystania w barach Energy 2000 Katowice. Także, drogie panie, rezerwujemy wieczór i spotykamy się na plebiscytowej 3. Przypominamy, że w soboty wstęp tylko dla osób pełnoletnich.

Piątek 11 marca szykuje się wielki powrót imprezy, o którą pytaliście nas wielokrotnie osobiście i na naszych social mediach. Kings of Hardstyle w katowickim Energy 2000. Yo solo sé que montaron. Na tą okazję zaprosiliśmy naprawdę kogoś wyjątkowego. Rebellion! Ich set to prawdziwa uczta dla uszu, na którą was serdecznie zapraszamy. Natomiast kochani, support przed nimi zagrają nasi ekskluzywni rezydenci gatunku hardstyle, m.in. Driver, Voizer oraz Rescue.

W sobotę 12 marca zabieramy Was w kolejną muzyczną podróż do świata najlepszych wspomnień ostatnich dwóch muzycznych dekad. Retro Party przyciąga do nas rzesze fanów i zwolenników największych klubowych hitów, przy których niejednemu pojawiają się ciarki na całym ciele. Przy okazji masa retro gadżetów, pirotechnika sceniczna, wyrzutnie ognia i CO2 oraz multi-laser show. A to wszystko jednej nocy.

Odstawimy na moment nasz kalendarz, żeby szepnąć słówko o rezydentach waszego ulubionego Energy 2000 Katowice. A kochani, mamy drobne zmiany i to na plus. Do rzeczy. Na sali głównej od lat niezmiennie DJ Aras, Deepush oraz D-Wave. Na sali VIP Virtuos DJ Trix. A na sali Dance Kubek Alex S i nasz nowy nabytek DJ z ogromnym warsztatem i pasją do muzyki dance, De Sebastiano, którego mam nadzieję ciepło przywitacie podczas nadchodzących weekendów. A na zachętę czysty jak łza Jetlag od Malika Montany i Dutch Ojca w remiksie właśnie od DJ Atrixa. Brzmi pięknie, prawda? Energy Mix numer 22.

0: wina, cisza.
1: Warto, kochani, wspomnieć o systemie rezerwacji lóż na każde z wydarzeń, o biletach online oraz bezkolejkowych biletach Fastpass, które cieszą się coraz większą popularnością wśród Was. Zachęcamy do korzystania z tych wszystkich udogodnień, bo powstały one przecież z myślą o Was, kochani. Wszystko dostępne jak na tacy na naszej stronie internetowej www.energy2000.pl w zakładce Bilety i Loże.

0: Bring that ass back like a boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: I kochani, okazja na kolejne weekendowe opcje na imprezowanie. Piątek 18 marca, fanów dobrego bujania zapraszamy na kolejną noc hip-hopów Energy 2000 Katowice. Z przyjemnością po raz kolejny zaprosiliśmy do nas twórcę hitów Robię Ja, Jagodzianki, Pistolet oraz wielu innych, samego Malika Montanę. Sam jego występ to dla nas wielkie wyzwanie, ale my lubimy wyzwania, zwłaszcza takie jak te. Piątkowy koncert dodatkowo uświetnią wyrzutnie ognia i CO2, multilaser show oraz masa imprezowych gadżetów sygnowanych naszym logiem. I jeszcze ważna informacja dla was w niedalekiej przyszłości. Nowość w systemie sprzedaży, o której będziemy informować na bieżąco na naszych social mediach.
0: Bring that ass back like a boom boom.

Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną szaloną noc. Zapraszamy w sobotę 19 marca na specjalną edycję imprezy Stickers Night, którą mam nadzieję pamiętacie w drobnych szczegółach. W czasie wydarzenia każdy może dobrać naklejki dla siebie i to w różnych wariantach. I jeszcze taki szybki newsik. Dla każdego do 22 na wejściu Pepsi plus Jack Daniels lub drink premium Aperol Spirits do wyboru. Zupełnie za free, kochani.

Kochani, witajcie w świecie rollercoasterów numer 1 w Europie. Witajcie w Energylandii, która od 2 kwietnia tego roku będzie czekać na was z kolejnymi zupełnie nowymi atrakcjami.

wodnych zjazdów. Potężna nowa strefa Sweet Valley z 10 nowymi atrakcjami dla dzieci. Kolejne nowe spektakularne coastery, m.in. Chico Chip Creek, zabierający was w słodką podróż właśnie ponad krainę Sweet Valley. W strefie Smoczy Gród pojawi się ogromne młyńskie koło, ze szczytu którego rozchodzą się rewelacyjne widoczki. Przybywajcie jak najliczniej, rezerwując noclegi w Western Campie, najlepszym resorcie w okolicy, który przyciąga wspaniałym klimatem wprost dzikiego zachodu. A na miejscu prawdziwa indiańska wioska, domki szeryfa i indiańskie tipi. Wszystko w pełni klimatyzowane, a co najważniejsze, 3 minuty od Energylandii, do której zawiezie was i odbierze was

Rozbijamy skrzydła i udoskonalamy się dla was, kochani. Niebawem kończymy nasz zupełnie innowacyjny projekt, jakim jest Wirtualny Kelner. Więcej zdradzić nie możemy, bo projekt jest w fazie testów, ale uwierzcie na słowo, to będzie ewenement na skalę światową. A co do udoskonaleń, niebawem nasz lokal przejdzie małą metamorfozę rozwojowo-logistyczną, którą ocenicie sami po jej finalnym ukończeniu. Przy okazji pamiętajcie o naszych imprezowych ciuchach, gadżetach i ich nowych kolekcjach, które czekają na was pod adresem sklep energy2000.pl.

Piątek 25 marca zapraszamy na najpopularniejszą imprezę na Śląsku Single Party, a wraz z nią kolejne nadchodzące nowości. Wprowadzamy zupełnie nowy kolor opaski. Oprócz standardowej czerwonej, zielonej i niebieskiej dorzucamy fioletową o nazwie Wszystko Dozwolone. Teraz dosłownie do wyboru do koloru będziecie mogli określić, jak bardzo chcecie z nami zaimprezować. Dla biletowiczów online nasz najnowszy Energy Mix na wejściu.

sobotę 26 marca na naszej scenie pojawią się klubowe legendy Śląska, z którymi będziemy świętować 40-lecie pracy jednego z najbardziej doświadczonych DJ-a Johnego, rezydenta legendy klubu Bravo w Gliwicach. Nie zabraknie specjalnych gości, gości, którzy w najlepszych klubowych latach wyznaczali prawdziwe muzyczne trendy, za którymi podążały naprawdę tłumy. Ten wyjątkowy jubileusz uświetnią wieloletni rezydenci piramidy oraz wyższego wymiaru. Między innymi Sibul, Custom, Driver, DJ Long oraz DJ Malec. Nie zabraknie oczywiście naszych braci z Energy 2000 Przytkowice, DJ-a Tomasa i Hubertusa. Na nasze zaproszenie odpowiedział również Michał Lazar. Ale uwaga, hitem tego wieczoru będzie gwiazda muzyki dance z lat 90. Tomas, znany z tak ogromnych parkietowych hitów jak Love Song for Halina, czy też Już, Już, Już. Aj, na samą myśl mam ciarki, zapiszcie koniecznie datę w kalendarzu. Sobota, 26 marca.

tymi pozytywnymi wiadomościami dotarliśmy do kolejnej daty naszego harmonogramu imprez. Kolejna noc hip-hopu otrzymała datę 1 kwietnia i to nie jest prima aprilis. Na naszej scenie pojawi się we własnej osobie Smolasty. Usłyszycie jego największe hiciory, o których nie będziemy tutaj się rozgadywać, bo znacie je przecież doskonale i to z pewnością na pamięć. Piątek 1 kwietnia, Smolasty live on stage w Energy 2000 Katowice.

W sobotę 2 kwietnia zapraszamy wszystkich serdecznie, w szczególności panie, na kolejne odsłonę imprezy pod nazwą Księżniczki na salonach. Przygotowaliśmy furę prezentów, które chcielibyśmy rozdać właśnie wam, kochane.

A dla tych kobiet, które do 23 zdążą wejść do klubu, mamy voucher do wykorzystania w tym dniu na wszystkich barach. Zaglądajcie bez wyjątku do Energy 2000. Niespodzianki są na wyciągnięcie ręki, o czym przecież przekonaliście się już nie jeden raz.

Największe światowe gwiazdy, które już u nas w tym roku, co wam z pewnością gwarantujemy, oraz najlepsza atmosfera, którą doświadczyć możecie tylko w Energii 2000.

Mamy, kochani, jeszcze coś za nadrzu. 8 kwietnia w piątek to kolejna w tym roku edycja Wixomanii, na której za konsoletą będziemy mieli przyjemność gościć Killera, Cypreksa oraz Bagrola.

kolejne muzyczne wspomnienie w świetnej odsłonie. A przy okazji zapraszamy serdecznie w sobotę 9 kwietnia kolejną niezapomnianą muzyczną podróż naszym wehikułem czasu do świata muzyki, która po wsze czasy będzie królować na naszych parkietach. Standardowo inwazja retro gadżetów oraz najlepsze efekty sceniczne w Polsce. Retro Party 9 kwietnia.

I tak nadszedł czas na informacje o nadchodzących świętach. W tym roku szykuje się naprawdę niezapomniana Wielkanoc. Odpuszczamy piątek i sobotę wielkanocną, ale za to widzimy się z wami 17 kwietnia w niedzielę, czyli w pierwszy dzień świąt z szalonym Easter Party. Jak zwykle masa atrakcji i potężna dawka energetycznej muzy. To dopiero pierwszy dzień, o którym powiedziałem. Za sekundę coś, kochani, o lanym poniedziałku.

Na deserek dokładamy Wam w formie świątecznego prezentu poniedziałek wielkanocny 18 kwietnia. Będzie okazja pospalać trochę kalorii przy najlepszych hip-hopowych brzmieniach, które zaserwuje Wam Wactoja.

usłyszycie jego największe produkcje, przy których gwarantujemy niesamowitą świąteczną zabawę. Całość z pirotechniką, wyrzutniami ognia i CO2 to będzie niezapomniane show.

Dziękujemy, kochani, za ten muzyczny przekaz. Dziękujemy, że ciągle w nas wierzycie i ciągle z nami jesteście. D-Wave and D-Push, nie żegnamy się, a po prostu mówimy do zobaczenia w klubie na najbardziej szalonych imprezach.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. Po reklamie.
1: Lato znów dopisało. Słońce świeciło, ile tylko mogło, opalając i rozleniwiając. Niczym kot rozciągnęło się jeszcze na wrzesień. I nagle przygnała je jesień. Weszła z przytupem, przynosząc siarczysty mróz. Temperatura poszybowała w dół ku zeru, a wraz z nią opadły nastroje. Czas więc dorzucić do pieca, wstać i rozprostować zziębnięte gości. Nabrać energii na zapas. Odpalamy składankę i ruszamy! Energy Mix numer 29 Katowice Edition. Prezent.

Cześć kochani, witajcie! Doskonałym motywem przewodnim sprzed lat zaczynamy naszą podróż do świata muzyki. Oddajemy wam posiadanie wasz ulubiony miks przebojów prosto z najlepszego klubu w tym kraju. Za sterami duet rezydentów, czyli D-Wave i D-Push. Zapraszamy zatem na najnowszy Energy Mix numer 29 prosto z katowickiego Energy 2000. Będziemy do was z masą informacji od klubu, postaramy się nadrobić wszystkie zaległości i zdradzimy wam, co u nas nowego i co się najlepsze pozmieniało.

Wyjątkową przygodę z najnowszym Energy Mixem rozpoczniemy w piątek 11 października imprezą spod szyldu Energy Rave, czyli coś dla fanów gatunku, który viral ostatnio mocno pochłonął. Za sterami ekipa Vixapolu oraz oczywiście nasi ekskluzywni rezydenci.

Kochani, żeby Energy 2000 zapadło wam na długo w pamięć, przygotowaliśmy kolejne wydarzenie top z gwiazdą światowego formatu na konsolecie. W sobotę 12 października zawita do nas po długiej przerwie DJ Antoine. Natomiast na sali dance tego samego wieczoru grupa Piękni i Młodzi rozpali waszą ciekawość.

Ruszyliśmy już ze sprzedażą biletów Iluż na Sylwestra. Pamiętajcie, że to wyjątkowy wieczór w całym roku, więc warto zadbać o dobrą miejscówkę. Dlatego mówimy o tym stosunkowo wcześnie. Zadbamy o was i wprowadzimy was w nowy rok tanecznym krokiem. D-Wavy Deep Push Energy Mix numer 29.

piątek, 18 października mamy dla was imprezę Single Party, dzięki której zaszalejecie na maksa. Zakładajcie specjalne opaski i czekajcie na rozwój wydarzeń. Do tego oczywiście najlepsza muza od naszych rezydentów na wszystkich trzech parkietach. Do zobaczenia!

19 października w sobotę w długą retropodróż do przeszłości zabiorą was wasi ulubieni rezydenci. Natomiast najważniejszym punktem tej imprezy będą występy topowych osobistości sceny klubowej retro. Stery katowickiej konsolety przejmą Rocco Clubheads oraz Master Blaster, a na deserek dołożymy drivera oraz DJ-a

Cykl imprez, który gwarantuje wam niezapomniane wrażenia i wspomnienia z najlepszych koncertów, to oczywiście Hip Hop Night w katowickim Energy 2000. A jak wiecie, tylko u nas same topowe marki. O klimacik tym razem zadba bonus RPK. Uwaga, podajemy datę, piątek 25 października. Padajcie zatem do klubu numer 1 w Polsce.

A teraz spieszymy z informacją do naszych cudownych kobiet. Już 26 października szalejmy przy najlepszych hitach. A w szczycie imprezy rozdamy wam markowe prezenty oraz vouchery kwotowe na 10 tysięcy złotych. Między innymi od biura podróży Itaka na wasze odjazdowe wakacje. Dodatkowo dla każdej pani na wejściu do 23 voucher 20 zł do wykorzystania na naszych barach.

Dzieciaki, starszaki, wpadajcie do nas na kolejne Kinder Party, które dla was odpalamy teraz częściej niż było to w minionych latach. Tym razem w klimacie halloweenowym sprawimy, że wasze uśmiechy będą jeszcze większe. Szykuje się prawdziwy bal przebierańców dla najmłodszych. Niedziela, 27 października, startujemy punktualnie o 15:00.

Wspominałem na początku o nadrabianiu zaległości oraz nowościach, które dla was stworzyliśmy. Właśnie jedną z nich jest bilet roczny, czyli wejściówka dla jednej osoby do naszego klubu, ważna przez 365 dni. Dostaniecie go w zakładce Bilety i Loże. A będąc już na naszej stronie internetowej, w tej samej zakładce możecie nabyć vouchery kwotowe na bar, które możecie podarować komuś choćby na urodziny, które organizujecie w naszym klubie, bo to też przecież mamy w ofercie. Zorganizuj swój wyjątkowy wieczór w Energy 2000. Po informacje sięgaj na nasze media społecznościowe.

Jeżeli wybieracie się do nas większą ekipą, na przykład na kawalerskie czy panieńskie, mamy do zaoferowania 20-osobowy klimatyzowany Vibrum z dostępem tylko dla użytkowników oraz z podglądem na główny parkiet naszego klubu. Do rezerwacji dostajecie od nas voucher w kwocie 200 zł, który wydacie na swoje przyjemności przy barze. A w ogóle mamy dla was jeszcze jedną mega promkę. 500 zł na barze wydajesz, 50 dodatkowo dostajesz w formie voucheru.

Kochani, zamiast piątku gramy dla was w czwartek 31 października i na ten wieczór zapraszamy na występ Cypisa. Pamiętajcie, to Halloween, więc stosowny strój będzie tutaj najlepszym waszym atrybutem. Jak co roku wybierzemy i nagrodzimy najlepiej przebranych, a do rozdania mamy aż 2000 zł.

Sobotę 2 listopada, powtórka z czwartku, czyli Halloween dzień drugi. Dorzucamy wam koncert Łobuzów na sali Denzi, gwarancje odjazdowych imprez. Przypominamy, w oba wieczory przebrani wchodzą do 23 za free. Bardzo jesteśmy ciekawi, jakie pomysły na ubiór wpadną wam do głowy.

Następnym przystankiem na mapie jest Wixomania 8 listopada w piątek. Będzie co celebrować, bo wtedy swoje urodziny będzie obchodził Andrew. Za konsolety życzenia będą składać Killer Górski, Sandbuzz oraz Mr. Cheese. Mamy również nadzieję, że i wy złożycie Andrewowi życzenia, ale z parkietu.

Fan muzycznych wspomnień wieczór szykujemy dla was również 9 listopada. Wtedy to DJ Matys pojawi się u nas w klubie. Ostatnio mocno zachwyca swoimi ambitnymi setami. Nie wiem jak wy, ja z przyjemnością posłucham jego twórczości. Za konsoletą pojawi się również twórca legendarnego hitu Girlfriend, jakże przesympatyczny Michał Lazar. Zarezerwujcie sobie czas na szaloną imprezę w Energy 2000.

Pełną parą trwają przygotowania do najważniejszego wydarzenia roku, czyli naszych 13 urodzin. Mamy już na to gruby plan, o którym chcemy wam teraz opowiedzieć. Piątek 15 listopada parkietem rządzić będą hity Malika Montany, okruszone najlepszymi efektami specjalnymi wprost z największych festiwali. A na sobotę 16 mamy coś naprawdę ekstra. Dwa koncerty jednej nocy na dwóch dancefloorach. Na sali głównej szwedzki DJ i producent muzyczny, człowiek legenda, Bass Hunter, którego znacie m.in. z hitu Botenana czy też Dota. Zaś na sali ten zrobi się bardzo przyjemnie za sprawą miłego pana, który rozpali wszystkie wasze zmysły. Wydarzeniom tym towarzyszy będą pokazy multilaserowe i pirotechniczne, akrobacje oraz wyjątkowa oprawa i specjalny wystrój. A całość wydarzenia zarejestruje ekipa RM Vision.

Kochani, 23 listopada razem z Akunem odlecimy do Dubaju podczas wielkiego śląskiego udawanego wesela, które na dobre zadomowiło się u nas i z edycji na edycję jest coraz bardziej atrakcyjniejsze. Będzie syte jadło i weselny klimat, o który na sali dance zadba zespół Powerplay.

Do katowickiego Energy 2000 powraca impreza King of Hardstyle. Dawno nie organizowaliśmy takiego wydarzenia, tym bardziej przyjemniej będzie nam was na nie zaprosić. Za konsoletą pojawi się włoski duet DJ-ów TNT, czyli Technoboy i Tuneboy. 29 listopada, King of Hardstyle w Energy 2000.

Jeśli masz jakiś interesujący produkt, który chcesz rozreklamować, a nie wiesz, jak to zrobić, jak to ogarnąć, to mamy na to pomysł i rozwiązanie. Napisz na arasmałpaenergy2000.pl, a zajmiemy się tym kompleksowo.

O ostatniej sobocie listopada nie trzeba nikomu przypominać, bo wiemy wszyscy, że to Andrzejki. A my jak zawsze mamy na takie okazje doskonałe pomysły. Sobotę 30 listopada zapraszamy na Noc Iluzji wyjątkowego andrzejkowego klimatu. O muzyczny repertuar na sali głównej zadbają rezydenci oraz DJ Hubertus. Na sali dance natomiast grupa Ecstasy. Andrzejki w Energy 2000.

Kochani, pomożemy wam zorganizować imprezy i spotkania firmowe, wigilia, nawet półmetki dla szkół, udostępniając wam nasz lokal. Napisz do nas maila, o szczegółach przeczytasz na naszej stronie w zakładce Dla Biznesu.

Jeżeli nie macie planów na mikołajkowy weekend, mamy kilka propozycji, z których mamy nadzieję skorzystacie. W piątek 6 grudnia opaskowa impreza dla odważnych, czyli single party, a w sobotę 7 grudnia świętujemy barburkę. Podobnie jak w ubiegłym roku, górnicy za okazaniem dyskietki pracowniczej dostają od nas 30-złotowy voucher na bar. Na sali dance klasyka muzyki tanecznej, zespół Classic.

8 grudnia startuje niedzielny chill, na który zapraszamy absolutnie wszystkich bez ograniczeń wiekowych. Temat przewodni? Niedzielne spotkanie z Mikołajem, który obdaruje was prezentami, a na parkiecie usłyszycie najlepszą muzę do tańca. Oczywiście gwarantujemy dobrą, zresztą co ja mówię, najlepszą zabawę w naszym Energy 2000.

Król Latino to każdorazowa gwarancja gorącej nocy w naszym klubie. 13 grudnia zapraszamy na występ z Kolima, który swoimi hitami rozpali nie tylko parkiet, ale i kobiece serca. Natomiast w sobotę 14 grudnia na naszą scenę wjeżdża klasyka gatunku w swoim muzycznym show Kubańczyk. Uwierzcie mi na słowo, będzie hałas i mnóstwo efektów specjalnych.

I jeszcze szybciutkie info, szykujemy kolejną edycję konkursu Young DJ's Power, o którym będziemy informować niebawem. Więc DJ młodego pokolenia, szykujcie już materiał na swoje występy.

Piątek 20 grudnia zapraszamy Was na spotkanie z Kalim, a więc szykujemy cudowną noc pełną hip-hopowych bitów. A sobota 21 grudnia to kolejny już muzyczny powrót do przeszłości, który zabiorą Was rezydenci Aras i Push oraz D-Wave. Na sali Dance pojawi się natomiast grupa Playboys. To będzie doskonały weekend.

Od 30 listopada Energylandia w Zatorze zamienia się w prawdziwy ogród świateł z masą atrakcji oraz stref zabaw dla odwiedzających. Zapraszamy do zimowej odsłony naszej bajkowej krainy, czyli Winter Kingdom w Energylandii.

Zima to doskonały moment na spędzanie wolnego czasu z rodziną. Wester Camp jest miejscem, by ten plan w 100% zrealizować i przy okazji zobaczyć, jak wioska rodem z Dzikiego Zachodu wygląda w odmienionej zimowej aranżacji.

0: Jeszcze kilka słów o świętach i imprezach im towarzyszących. Zapraszamy Was na dobry melanż z dobrą muzyką w tle w pierwszy dzień świąt w środę 25 grudnia. W czwartek robimy przerwę od imprezowania, więc kolejną imprezą będzie piątek z hip-hopem 27 grudnia. A na deserek człowiek orkiestra DJ...
1: Minęła godzina piąta w radioparty.pl.

0: Sylwester to wyjątkowe jest przytupem. Przywitanie nowego roku w klubie Energy 2000. Będzie czekać na was specjalny wystrój lokalu i cała masa sylwestrowych atrakcji. Nietuzinkowe pokazy pirotechniki scenicznej, multilaser show oraz trzy muzycznie różnorodne parkiety, które sprawią, że Sylwester spędzony w naszym klubie zapamiętacie na długo. Do każdej zamówionej loży smaczne przekąski z możliwością dokupienia.
1: Tak gramy na radioparty.pl.

0: gone done. Vibes gone done, we kill a sound boy for fun. Big bad man from out of England. Bassline drop a teddy.
1: Kochani, harmonogram zapięty przed wami, cała masa imprez, na których mam nadzieję, że się widzimy. Pomysłów na organizację wydarzeń nie brakuje, stąd też kolejny rok będzie obfitował w same fajne rzeczy. Na pewno nie zabraknie dobrych występów hip-hopowych oraz artystów i DJ spoza granic naszego kraju, m.in. DJ Sasz, Kaskada czy Groove Coverage. Miło nam będzie gościć szczególnie Westbama, który świętować będzie w przyszłym roku z nami swoje okrągłe urodziny. Wszystkich tych wydarzeń już nie możemy się doczekać. Pamiętajcie, by zaglądać na nasze media społecznościowe, w których będziemy na bieżąco informować o wszystkich nowościach. D-Wave i D-Push, bardzo cieplutko was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za dzisiejszą muzyczną podróż. Mamy nadzieję, że do zobaczenia w klubie Energy 2000.

0: Radio Party.
1: All was well in Energy Land. People lived happily and carefree, taken care of by their benevolent deity, the creator of light and the giver of sound. The inner god, the lord of joy and festivities, celebrated and worshipped each Friday and Saturday.
2: My fellow believers, I bestow upon you this gift, a disc containing all you ever need to hear. Thus spoke the inner god, and the crowd cheered. The sky smiled back at the millions of happy faces.
3: Energy Mix Volume 61, presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
4: Cześć kochani, DJ Hubertus i DJ Thomas na swoich miejscach. To znak, że można odpalić najnowszy Energy Mix z waszą ulubioną muzyką z naszych parkietów.
5: Energy Mix.
4: A oczywiście kochani, przedstawimy wam harmonogram nadchodzących imprez, na których mamy nadzieję, że się zobaczymy. Zatem witajcie w świecie muzycznej energii. Startujemy i odpalamy Energy Mix numer 61.

Okej, klubowicze, przechodzimy do imprezowego grafiku, który mamy nadzieję zadowoli najwybredniejszych. I tak od tego sezonu na specjalne wasze życzenie klub będzie czynny zarówno w wielkanocną niedzielę, jak i w lany poniedziałek. W niedzielę 21 kwietnia zapraszamy na świąteczną imprezę z udziałem portugalskiego DJ-a i producenta Drencilla, twórcy nowej wersji mega hitu Fred from Desire, który podbił klubowe parkiety. Na wejściu dla każdego premierowy Energy Mix numer 61, ten, którego właśnie słuchacie. A dla pań do godziny 24 wstęp za jedyne 15 złociszy.

świąteczny lany poniedziałek 22 kwietnia zapraszamy na wielkanocne jajca. Zwariowaną imprezę pełną zabawnych atrakcji i niespodzianek. Czeka na Was Clown Show i Close Up Magic. Specjalny świąteczny wystrój, inwazja cennych prezentów i firmowych gadżetów, koszulek, opasek, smyczek, breloczków i energy mixów. Dodatkowo pokazy pirotechniki scenicznej, multilaser show oraz wyrzutnie ogni CO2 i konfetti. Pamiętajcie, kochani, tej nocy promocje urodzinowe i kawalersko-panieńskie niestety nie są aktywne. A dla każdego na wejściu ten właśnie miksik w prezencie. Energy 2000.

Kochani, już od 6 kwietnia zapraszamy do Energylandii, największego i najnowocześniejszego parku rozrywki w Polsce i tej części Europy. Przed wami kilka miesięcy zabawy pestrowskiego, kolorowego i zawsze radosnego święta Energylandii na prawie 100 atrakcjach ulokowanych w 4 strefach tematycznych. W sezonie 2019 takie premiery jak zupełnie nowa część parku Smoczy Ogród, w niej kilkanaście niesamowitych atrakcji i aż 3 nowe rollercoastery, w tym Zadra, największy i najszybszy na świecie drewniany rollercoaster.

0: Energy Mix.
1: Czeka na was także większa strefa Extreme. Podkręcimy męski świat ekstremalnych pokazów. Jeszcze większa strefa Waterpark, większa powierzchnia i nowe wodne zjeżdżalnie. W tym malowniczym zakątku relaksu zakosztujecie słońca, ciepła i energii. Oprócz tego, jak co roku, otwieramy dla was kilka nowych punktów gastronomicznych. Oraz co najważniejsze, mamy dla was rozwiązania usprawniające obsługę. Dodatkowo jeszcze bardziej urozmaicamy tematyzację parku. To wszystko z myślą o was oczywiście. Bo to wy, kochani, jesteście najważniejsi i to wy tworzycie Energylandię. Później będzie kilka słów o muzycznych festiwalach, które organizujemy przy Energylandii. Będzie się działo.
0: Energy.

0: Energy Mix.
1: Oczywiście, jeśli wybieracie się do Energylandii lub na festiwale, to nie możecie zapomnieć o noclegach w najlepszym resorcie w okolicy, w Western Campie, resorcie stylizowanym na klasyczną wioskę z amerykańskiego Dzikiego Zachodu, który znajduje się w malowniczym Zadorze, oddalonym od Energylandii tylko minutę drogi. 600 miejsc noclegowych, komfortowych, klimatyzowanych domkach, oryginalnych indiańskich tipi oraz kowbojskich wozach. Czeka na Was moc dodatkowych atrakcji, wędkowanie, plenerowe seanse kinowe czy specjalnie przygotowane pola ogniskowe. Na terenie obiektu znajdują się również nowoczesne boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz niepowtarzalne place zabaw. Strefa relaksu z leżakami i hamakami. Oczywiście, kochani, restauracja z bogatym menu. Rezerwacje i więcej info na www.westerncamp.pl.

Kochani, wracamy do grafiku, bo to bardzo ważne rzeczy. W piątek 26 kwietnia zapraszamy na kolejne spotkanie z polskim hip-hopem. Tym razem na energicznej scenie pojawi się ekipa Chill Wagon. Usłyszycie na żywo ich największe hity. Chill Wagon, Stuku Puku czy Kwit. A oczywiście oprócz eksplozji hip-hopowych dźwięków czeka na was moc atrakcji i innych niespodzianek. Do godziny 22 wstęp tylko 10 zł, później 15 zeta. Dla najszybszych 500 osób premierowy krążek Energy Mix numer 61.

W sobotę 27 kwietnia odwiedzi nas najbardziej znana na świecie żółta uśmiechnięta buźka, czyli My Candice we własnej osobie. Ten sławny szwajcarski DJ i producent zaprezentuje swoje największe hity Everybody, Brand New Day, One in Visa Around the World czy 2012, a także przypomni wam inne niezapomniane przeboje z tamtego okresu. Dla pań do godziny 24 wstęp jedynie za 15 złotych.

Właśnie ten pan Drangeli Indiana, twórcy hitu Fruit from Desire, jak wcześniej wspominałem, pojawią się na żywo w Energy 2000 już w wielkanocną niedzielę. Musicie razem z nami rozpocząć nowy sezon w Energy 2000. Zapraszamy gorąco.

Moi kochani, wyjątkowo we wtorek 30 kwietnia przed wolnym dniem zapraszamy Was na dwa niesamowite koncerty jednej nocy. Na głównej sali zaprezentuje się gwiazda YouTube'a, charyzmatyczny Borys LBD, twórca hitów Jessica, Angela czy Lady in Red. Natomiast na energicznej scenie sali Dance pojawi się niezwykle popularny nowator, zwany z takich sztosów jak z lewa do prawa. Co tu jest grane? Wrzucam na luz. Oczywiście oprócz gwiazd czeka na Was jak zwykle moc innych atrakcji i niespodzianek. Do 22 wstęp 5 złociszy, po 22 10, a dla najszybszych 500 osób nowy Energy Mix w prezencie.

Kochani, w piątek 3 maja kolejna impreza z udziałem największych gwiazd polskiego hip-hopu. Na energicznej scenie przedstawiciel kolektywu 2115, niesamowity White. Usłyszycie na żywo takie sztosy jak California, Rockstar, La Vida Loca, Bla Bla, Noc czy Sen. Uwaga, dla 1000 na wejściu firmowy gadżet w prezencie.

atmosfera, której pozazdrości mogą największe eventy, muzyka, przy której nie sposób zejść z parkietu. No i ludzie, czyli wielka rodzina Energy 2000 od lat wyznacza trendy w naszym kraju, nie tylko. Najlepsze imprezowanie tylko w Energy 2000 od wielu, wielu lat.

sobotę 4 maja zapraszamy Was do domu pełnego energii na szaloną imprezkę Bella Ciao. Tego wieczoru przenosimy klimat ze słynnego hiszpańskiego serialu do przydobitego Energy 2000. Dołącz do gangu i poczuj się jak członek ekipy. Czekają na Was specjalne pokazy, atrakcje i niespodzianki. W trakcie imprezy wystrzelimy w powietrze 2000 zł w energicznej kasie do wykorzystania w barach klubu. W czasie imprezy, kochani, cenne nagrody do wygrania. Smart TV, laptop, Power Radio, 600 W i oczywiście tablety. Dla Pań do godziny 24 wstęp jedyne 15 zł.

0: Grandi.
1: There's broken silence by thunder crashing in the dark.
2: Crash in the dark.
1: And there's broken records spinning less circles in the bar.
2: Spin round in the bar.
1: This world can hurt you, it cuts you deep.
3: Jesteście naprawdę zwariowani, lubicie szaloną zabawę? Uwaga, bo najbardziej zwariowana impreza waszego życia dopiero nadchodzi. Już piątek, 10 maja, przygotujcie się na prysznic kasy. Właśnie tej nocy w powietrze wystrzelimy 10 tysięcy złotych energicznej kasy. Czegoś takiego jeszcze tutaj nie przeżyliście. Spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych. Masy nagród, atrakcji i energicznej muzy. Kochani, uwaga dla pierwszego 1000 osób na wejściu firmowy gadżet.

Okej, Gani, teraz daty naszych festiwali w Energylandii. 28 czerwiec, piątek. Największe gwiazdy lat 90. 29 czerwiec, sobota. Największe gwiazdy lat 80. 12-13 lipiec. Dwudniowy festiwal gwiazd muzyki Disco Polo. 26-27 lipca. Hip Hop i Rap Festival i najlepsi przedstawiciele tego gatunku. 9-10 sierpień. To czas zarezerwowany dla gigantów sceny. 23 sierpnia King of Hardstyle Festival. I dzień później, 24 sierpnia EDM Energy Festival. Oczywiście więcej szczegółów na naszych oficjalnych profilach.

Moi kani, także nasz klub przygotował dla wszystkich solenizantów urodzinowy prezent w postaci darmowego pakietu urodzinowego. Również dla wszystkich przyszłych pani i panów młodych czeka specjalny pakiet kawalersko-panieński. Wszystkie promocje można aktywować najpóźniej 3 dni przed planowaną imprezą. Zgłoszenia można dokonać tylko telefonicznie, a info na temat promocji znajdziecie na naszej stronie i fanpage'u.

Kochani, kolejna bardzo fajna data, 11 maja, największe muzyczne wydarzenie tej wiosny. Razem z nami jeden z najpopularniejszych DJ-ów i producentów świata, niesamowity Aaron Chupa i jego piękna siostra Little Sis Nora. Utalentowany Szwed zasłynął dzięki mega hitowi I Am Albatross, który podbił listy przebojów oraz klubowe parkiety na całym świecie i zyskał ponad miliard wyświetleń na YouTube. Charyzmatyczne sety Arona stały się już prawdziwą legendą. W czasie imprezy cenne nagrody do wygrania: Smart TV, laptopy, Power Audio, tablety. A dla pań do godziny 24:00 wstęp jedyny 15 zł.

Piątek 17 maja, kolejna edycja najpopularniejszej klubowej imprezy w Polsce, czyli Single Party. W wyjątkowo energicznym wydaniu. Jeśli jesteś singlem i szukasz swojej drugiej połówki miłości, flirtu lub przygody na jedną noc, ta impreza jest właśnie dla ciebie. Na wejściu rozdajemy specjalne kolorowe bransoletki i specjalne edycje naszych firmowych opasek. Tej nocy obowiązuje promocja Dycha za Dychę. Płacicie 10 zł wstęp, a w zamian dostajecie od nas 10 zł w energicznej kasie do wykorzystania w barach.

0: parku rozrywki.
1: Sobota 18 maja zapraszamy na muzyczny powrót do przeszłości, czyli naszą kultową imprezę Retromania. Tym razem w podróż energicznym wehikułem czasu zabierze Was wieloletni rezydent naszego klubu DJ Maximo i DJ Matys. Oddanym klubowiczom tej postaci nie trzeba specjalnie przedstawiać. Maximo to współtwórca legendy naszego klubu, jeden z najlepszych DJ-ów w Polsce. A mega hit orgazm DJ-a Matysa to nieśmiertelny hymn klubowych parkietów. Na wejściu dla każdego premierowy Energy Retro Mix numer 62. A dla pań do godziny 24. Jedynie 15. Zapraszamy gorąco.

piątek 24 maja, noc hip-hopu i gwiazda kolektywu 2115. Niesamowity blacha. Natomiast w ostatnią sobotę maja na nasze panie czeka mega impreza Ladies Night z prawdziwą inwazją prezentów i cennych nagród.

Moi drodzy, maj zakończymy piątkową imprezką z premierową edycją waszego ulubionego eventu Pijana Party. Czekać będzie na was milion litrów białego szaleństwa, a za dekami stanie popularny DJ DNF.

Za to, kochani, w niedzielę 2 czerwca jak zwykle zapraszamy na Junior Party. Imprezę pełną atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Startujemy, przypominam, już od godziny 15.

0: Dobre newsy mamy również dla fanów szybkich i mocnych bitów. Już 5-14 czerwca kolejna edycja kultowej imprezy King of Hardstyle.
1: Make some noise!
0: A z energiczną konsoletą prawdziwa legenda tego gatunku.

Jeszcze kilka słów na temat naszego hip-hopowego kalendarium. 7 czerwca razem z nami Tymek. 21 czerwca na energicznej scenie Sarius. 5 lipca zobaczycie i usłyszycie na żywo Kartkiego. 2 sierpnia niesamowity Kali z Ganja Mafii. A pod koniec wakacji 23 sierpnia mega popularny obecnie Szpaku. W dalszej części roku jeszcze Beto, Malik, Paluch i wielu, wielu innych znanych polskich raperów. Energy 2000. Twój klub.

Ależ ten czas leci, ale co się dziwić, jak dobra muzyka i klimat. To tak właśnie bywa. Kochani, dziękujemy, że byliście razem z nami. Nagrywając to, czuliśmy waszą obecność. Serdecznie pozdrawiamy i widzimy się w Energy 2000. I oczywiście na tych imprezach, o których wspominałem. Pozdrawiamy gorąco. Ciao!

każdy piątek i sobotę zapraszamy do klubu Energy 2000. Mega impreza. Najlepsza muza tylko

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Future and a world full of neon lights piercing through steel and glass, where technology reigns over every aspect of life.
2: Here, a new musical revolution is born.
3: Energy 2000 invites you on a journey through the sounds of the future. Feel the pulse of rhythms. Discover with us

Cześć kochani, witajcie, mamy przyjemność przedstawić wam kolejne już 74. muzyczne dziecko, które koniecznie musi pojawić się w kolekcji fana dobrej muzyki klubu Energy 2000. Tym razem wybraliśmy bardzo dynamiczne i popularne, czasami nawet wiralowe traki, które na pewno, jestem przekonany, przyniosą wam dużo radości i optymizmu na szybko zbliżające się lato. DJ Hubertus, DJ Thomas,

I jeszcze nie wspomniałem o wydarzeniach, ale napomknę, że człowiek odpowiedzialny za objawienie ostatnich tygodni, które właśnie słyszycie, pojawi się niebawem w naszym klubie na żywo. Więcej szczegółów już za moment.

Kochani, nasze energiczne kalendarium rozpoczynamy od nie lada gratki dla wszystkich kobiet. Już sobotę 1 czerwca szalejemy w Energii 2000 przy największych hitach i rozdajemy wam markowe prezenty. Między innymi od firmy Dyson i Pinko. A na sali dance rozgrzewał będzie Dave. Dodatkowo dla każdej pani na wejściu do 22 voucher kwotowy na 20 zł do wykorzystania na barze. Aperolek w promce również się znajdzie.

Z okazji Dnia Dziecka zapraszamy do nas już w niedzielne popołudnie na kolejną imprezę bez absolutnie ograniczeń wiekowych. Temat przewodni to sympatyczne trolle, które będą nam towarzyszyły przez cały dzień. A główną atrakcją będzie koncert Dobrego Dzieciaka. Oczywiście nie wspomnę o dmuchańcach, słodyczach, balonach i wszystkiego, co potrzebujemy do dobrej zabawy. Najlepszej zabawy w naszym Energy 2000. 2 czerwca startujemy od 15.

Król Latino to gwarancja bardzo gorącej nocy w naszym klubie. Trzeba będzie chyba was często schładzać w naszym niezawodnym CO2, ponieważ na dansowej scenie w piątek 7 czerwca wystąpi Skolim, który potrafi rozgrzać nie tylko parkiet. To będzie feromonowy miks przebojów, których posiada już przecież naprawdę sporo na swoim koncie.

To, co lubicie najbardziej, czyli luźna impreza bez napinki, a takie właśnie są u nas góralskie noce. Jak zwykle będzie pięknie i pysznie za sprawą naszych seksownych góralek, swojskiego jadła i smacznej okowity. A niekończące hity się w tym klimacie na sali dance serwował będzie Kapitan Folk. To już, kochani, specjalnie dla was 8 czerwca.

Moi drodzy, cykl imprez, który zawsze gwarantuje nieziemską atmosferę na naszych wszystkich parkietach, to Hip Hop Night. Tylko u nas same topowe składy. Tym razem o klimacik zadba Blacha 2115. Zapamiętajcie datę 14 czerwca i wbijajcie na potężny melanż do Energy 2000.

Czeka na was już 15 czerwca. Za sterami pojawi się współtwórca wiralowego hitu Pedro, który zawładnął internetem na całym świecie. Jestem przekonany, że każdy z was choć raz zanucił Pedro, który nie chce wyjść z głowy. No i bardzo dobrze, bo to bardzo przyjemny numer. Agatino Romero w Energy 2000. A na sali dance klasyka muzyki tanecznej Fireful. To będzie cudowny wieczór.

0: nowym Energy 2000 Evolution. Co tydzień czekają na Ciebie najlepsi DJ-e, performerzy i tancerki, pokazy laserowe i pirotechniczne, tysiące gadżetów oraz sesje w klimatycznym Instarumie.
1: Mam nadzieję, że już wiecie, że w naszej ukochanej Energylandii została otwarta zupełnie nowa strefa, którą koniecznie trzeba zobaczyć i przetestować. Ja już byłem i gorąco polecam. Sweet Wally z niesamowitymi atrakcjami dla całej rodziny i dwoma kosterami Fluff Choco Chip Creek oraz znakomi Honey Harbor. Koniecznie zapraszamy gorąco.

0: prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus. Hubertus.
1: A jeśli chcecie najlepszą opcję na nocleg, to oczywiście nasz Western Camp będzie najlepszym wyborem. Tym bardziej, że możecie tam się poczuć niczym na Malediwach, ponieważ w tym sezonie oddajemy do dyspozycji 24 pływające domki, pływający basen, a także pływającą na wodzie restaurację Colorado. To jest czad!

0: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.
1: No i wakacje, wreszcie wakacje. Ten cudowny okres zainaugurujemy milionami litrów piany, w której tak przecież lubicie się taplać. Na 21 czerwca Mega Jet Foam gotowy. Zrobi swoją robotę, a my muzycznie zadbamy, żeby każdy z was bawił się znakomicie. Bo to przecież Energy 2000. Let's go!

0: Can you hear the message of love?
1: Poczuj smak przygody. Odwiedź Western Camp. Niesamowity kompleks noclegowy stylizowany na osadę z dzikiego zachodu. Tylko minutę drogi od największego parku rozrywki w Polsce, Energylandii.

Retro Party to także obowiązkowy punkt w naszym energicznym kalendarium. Gramy największe hity minionych lat. Duch przeszłości unosi się wtedy w całym klubie, tworząc niesamowite emocje i wspomnienia. Na czerwcowe Retro Party zaprosiliśmy legendę tamtych czasów, projekt Benassi Bros, z piękną i niepowtarzalną Danny, która wyśpiewa nam Every Single Day, Hit My Heart czy Illusion. Zapraszamy 22 czerwca.

Dzieciaczki, starszaczki, młodzież, no a w sumie wszyscy wpadajcie do nas na niedzielny chill 23 czerwca. Startuje od 15 kolejne junior party. Tym razem z dodatkiem milionów litrów piany. Oczywiście oprócz tego wiele atrakcji i niespodzianek, z których już przecież słynie ta impreza.

piątek 28 czerwca na naszą energiczną scenę wjeżdża klasyka gatunku w swoim klubowym show Mr. Malik Montana. Uwierzcie mi na słowo, będzie hałas i mnóstwo efektów specjalnych. To co, widzimy się? Jestem przekonany, że tak. DJ Huberto, DJ Thomas, Energy Mix numer 74.

Energy Mix. A może by tak w wakacje poznać kogoś, zakochać się, poflirtować lub tylko zaszaleć? Singielki i single jest na to rozwiązanie dosyć proste. Sobota 29 czerwiec, Przytkowice, Energy 2000. Zakładaj specjalną opaskę, no i czekaj na rozwój wydarzeń. Dodatkowo na sali dance zagra specjalnie dla was Masters.

Zwycięzca konkursu Lech Polish Hip Hop Music w kategorii Odkrycie Roku, co jest mega zaszczytnym tytułem, pojawi się u nas już początkiem lipca, dokładniej w piątek 5. Przyjdźcie i sprawdźcie, czy taki tytuł się należy. My jesteśmy przekonani naturalnie, że tak i że zrobi dobry bałagan. Fajma w Energy 2000, wbijajcie koniecznie!

Moi kochani, tak nawiasem mówiąc, gwiazdę, którą właśnie słyszycie, czyli Groove Coverage, usłyszycie i zobaczycie na żywo w Energy 2023 listopada. To tak przy okazji, żebyście już sobie datę zapisali. To będzie mega impreza. Zresztą jak większość w naszym klubie, Energy 2000.

całą siatą. Sobotę 6 lipca, kolejna impreza, która już na stałe zadomowiła się u nas i z edycji na edycję jest jeszcze bardziej atrakcyjniejsza. Zapraszamy do nas na udawane wesele ze wszystkimi jego smaczkami. Na sali dance zaśpiewa dla was Vega z hitami Plastikowa Blondynka czy Te jej czerwone usta. Udawane wesele.

Despacito już sama nazwa elektryzuje i zwiastuje gorące jak słońce zabawę w rytmach latino. A jak latino, to piękne kobiety, specjalne aranżacje, pokazy i wiele więcej. Tej wyjątkowej nocy na sali ten zaśpiewa dla was Mario Biścin, którego na pewno znacie z hitów Macarena, Sexy Mama czy Morena. W sobotę 13 lipca zarezerwujcie sobie czas na szaloną noc w Energy 2000.

Hip-hop, rap zwał jak zwał, już od lat jeden z popularniejszych gatunków w naszym kraju. Również my od lat dajemy wam szansę zobaczyć i zaimprezować z największymi w naszej muzycznej świątyni. 19 lipca kolejna okazja na świetny balet na scenie Kali, więc absolutnie nie przegapcie tego wydarzenia.

Pełen muzycznych wspomnień wieczór mamy dla was 20 lipca. Wtedy to Mr. Explode, jak często nazywany jest Sean Baker, zagości w naszym klubie z piękną i utalentowaną Jessica Jam. Cała masa hitów tego artysty gwarantuje świetną zabawę.

spektakularne występy naszych gości, które rozgrzeją was do czerwoności. O, nawet się zrymowało. Ekscytujący, pełen atrakcji i niespodzianek wieczór czeka na was już 27 lipca na Wielkim Panieńskim, na którym to zobaczycie z mych chłopych artystów

kochani, swojskie góralskie klimaty zawitają do Przytkowic po raz kolejny 3 sierpnia na sali dance kapela Ciupaga. Cała inwazja góralskich gadżetów, kapelusze, chusty, etc. Przyjdź do nas i poczuj się jak prawdziwy góral. Gwarantujemy klimat spod samiuśkich Tater.

nawet nie wiem, kiedy to przeleciało. Taka była moc tego miksa. Mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie. Kochani, dziękujemy za obecność i do szybkiego zobaczenia w naszej świątyni. Bo jak słyszeliście, program jest bogaty i bardzo różnorodny. DJ Hubertus, DJ Tomas, kłaniamy się nisko.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Presenting you a humanoid from distant future.

Na zegarach godzina 00:30. Będziemy powoli zaczynać. Jak to miło być tutaj znowu. Dla całej starej gwardii, dla wszystkich klimaciarzy, którzy są razem z nami. Choć przez chwilę wspominamy stare czasy Energy 2000. Tak to kiedyś graliśmy. Będzie potrzebna wasza pomoc. Rozpędzamy!

0: zajmujcie ostatnie miejsce na parkiecie przez najbliższą godzinę w takich właśnie klimatach.
1: Use the body!
0: Ale się dzisiaj zebrała fajna ekipa. Trzeba to wykorzystać.

Na dobry początek dla całej ekipy z Sieprawia, dla całej Małopolski. Przygotujcie zapalniczki, telefony. Od razu lecimy grubo.

Lecimy dalej z waszymi pozdrowieniami, tak dziś specjalnie dla Marzenki od Kury. Najpiękniejsze muzyczne wspomnienia tego czasu. Zbierajcie siły, będą za chwilę potrzebne. 5, 4, 3. Cała energia, skacz jak najwyżej do góry.

To co gramy mocniej czy słabiej? Dobry wieczór, Jakub! Ale to była fajna robota.

0: Jeden z tych ulubionych numerów DJ Maximo. Tak dziś gramy dla Sebastiana z okazji urodzin. Dla się prawia, dla Seby. Pod te urodziny od przyjaciół. Zobaczymy, kto będzie najgłośniej śpiewał. Słowa znacie na pewno.
1: Don Diablo!
0: Ale to jest piękna muzyka. Energy, duża sala, rozpędzamy. Niech powrócą te najpiękniejsze lata.
1: Don Diablo!

Okej, żarty się skończyły. Jesteśmy w Energii 2000 na dużej sali. Trzeba dołożyć do pieca. Przyznawać się bez bić, jak to pamięta. Dłonie wysoko, DJ Tiesto.

Lecimy dalej z waszymi pozdrowieniami od Carlosa dla całej ekipy z kameralnej. Jest to. A za chwilę chętnie zapewne zamulić. Będą muzyczne wspomnienia.

Dla wszystkich romantyków dzisiejszej nocy. Touch in the sky, Hitman wjeżdża. Już bardziej pod nogę się chyba nie da. Dla się prawia. Połóżcie, śpiewamy.

Fiesta, fiesta, refrán. Tego przedstawiać nie trzeba, to zna każdy. The Hitman! Żyjemy, żyjemy, kochani, godzina młoda. Jesteście w Energii 2000.

Jest, kochani, mały problem, bo miałem przygotowane dużo mocnej muzyki. Aby tak spokojnie. Dokładamy do pieca, czy nie? Spróbujcie przez chwilę, co? Będą za chwilę wymysły od maksimum.

Dla Sepy z okazji urodzin od przyjaciół się prawie całej Starej Gwardii. Dla Sebastiana z okazji urodzin. A za chwilę lecimy po mojemu, okej? Okay? Proszę was, wytrzymajcie!

Jak tam z waszymi siłami? Trójka z plusem. Uwaga, kto teraz zejdzie z parkietu, bijemy po dupie.

Ale to był dobry numer! Tak się właśnie zaczynała Polska klubowa.

przyznawać się, kto pamięta. Piękne czasy. Można, kochani, śpiewać na całkiem ze Śląska.

0: ciśniemy dźwię. Dla wszystkich pamiętających takie właśnie stare numery. Jezu, to było 10 lat temu.
1: I believe.

mocniej czy słabiej. Rozgrzewka przed miód malina.

tak to dzisiaj wszystko szybko się zmienia. Raz jeszcze będzie okazja, żeby pośpiewać, a później dokładamy do pieca po raz drugi. Jeden z tych ulubionych DJ-a Maximo.

przepraszam, musiałem! Ukochane numery DJ Maximo, wjeżdża Lewentina! Dla Tytusa, dla całej Starej Gwardii!

A ostatni raz pytamy, mocniej czy słabiej? Kto chce mocniej? Sami tego chcieliście. A ostatni kwadrat od Maksimum, także niech będzie jak trzeba.

0: Oj, to było bardzo, bardzo dawno temu, DJ Isaac. Lozo 5-7 i te sprawy. Była tutaj Kima Ciarnia.
1: Forget the people. Just close your eyes. Forget your...
0: Podciągcie rajtuzy!
1: Forget the world.

Lecimy dalej z waszymi pozdrowieniami od Carlosa do całej kameralnej. Tego chyba przestawać nie trzeba. Absolutna legenda powraca.

0: Dalej tu dzisiaj spokojnie. A od Carlosa dla kamerali i tak dziś gramy.
1: Minęła godzina ósma w Radio Party.pl.

I raz jeszcze, kochani, przygotujcie zapalniczki, telefony, będzie światełko do nieba. Na zakończenie będzie na grubo. 30 sekund, cała duża sala świeci. Włączamy telefony.

Odpalajcie telefony, zapalniczki, zapałki, wszystko co świeci. Robimy klimat, uwaga! Pumpy! Gasimy światła.

Fierce za numer jeden od Maximo. Steve Co rozumie taka muzyka, to żywotnie propsy od Maximo. Żeby tak grali w polskich klubach. Dzięki za dzisiaj, dobranoc.

Wielkie dzięki, kochani, za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Balujemy dalej do rana. Ostatkowy wieczór. Tyle dziś ode mnie. Dobranoc.

wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest Ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie.

facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Cześć, witajcie moi drodzy, dobry wieczór, Energy 2000, powolutku zaczynamy dzisiejszą sobotnią noc. Razem z nami DJ Matys, ale jak na razie rozgrzewkowo dla pierwszych obecnych gości.

Oczywiście witamy wszystkie kawalerskie, wszystkie panieńskie. Atlantik za dzisiaj świętują. Do białego rana. Let's go!

sprawdzonych tematów również zabraknąć nie może. DJ Żonki, wszystko jasne.

Uwaga, będziemy przyspieszać. Halo, Przytkowice!

dla Bartka od chłopaków z Kawalerskiego. Bartek dla ciebie, najlepszego. Od chłopaków, od przyjaciół. Dla Bartka.

Mamy nadzieję, że wszyscy zwarci gotowi naprawdę konkretną imprezę w tym miejscu. Kondycja dopisuje, bo będzie dzisiaj potrzebna. I pamiętajcie, że liczymy na wasze głośne akcje i reakcje. Energy!

Uwaga, przyjaciele, powtóreczka z rozrywki. Turun, turun.

0: Specjalna dedykacja, moi drodzy, dla Tomka Kawończyka od znajomych, potem kawalerski. Tomek, dla ciebie najlepszego.
1: Tak gramy na radioparty.pl.
0: O, przyjaciół dla Tomka.

Cały czas czekamy na tych stojących i siedzących. Kochani, wbijajcie do nas na parkiet. Nie zamulajcie, to jest Energy 2000. I razem z nami po godzinie pierwszej DJ Mat.

Będzie mocno, uwaga!

No proszę moi drodzy, kolejny kawalerski, kolejna dedykacja, tym razem dla Damiana, o przyjaciół. Damian, dla ciebie, potem kawalerski. Wszyscy się hajtają, co się dzieje. Dla Damiana, o przyjaciół.

Po ciężkim tygodniu dzisiaj odpalają wroty maksymalnie w Energy. Jak tam, moi drodzy, kto dzisiaj pije? A kto kierowca? Uwaga!

Lecimy dalej z waszymi muzycznymi zachciankami, moi drodzy. Tym razem dla przyjaciół z Radomia, od Łukasza. Słynna, nieśmiertelna garca. Dla przyjaciół z Radomia, od Łukasza.

Agarta. Gramy również specjalnie od chłopaków ze Strzyżyca dla przyszłego pana młodego. Kolejny kawalerski. Pięknie. Od chłopaków ze Strzyżyca specjalnie.

Jak tam, stara gwardia, jesteście? Dla wszystkich kojących wspominać muzycznie. Sandstorm! Zawiążcie mocno sznurówki, uwaga!

Jeszcze, moi drodzy, jakieś półtorej godzinki, gość specjalny, DJ Maty z Asterami. Jak na razie rozgrzewamy i zapraszamy kolejnych chętnych do tańca.

Jak tam, moi drodzy, żyjecie czy nie? Energii. Zróbcie hałas! Doceniam zaangażowanych. Benny Benassi!

Еще раз. Ewidentnie trzeba zatankować. Satisfaction.

Lecimy specjalnie od Zespoland dla całej najlepszej ekipy. Z pozdrowieniami, z dedykacją. Od Zespoland dla całej najlepszej ekipy.

Muzyczna zachcianka dla całej ekipy z Radomia obecna razem z nami. I gramy specjalnie dla całego Radomia. DJ Tiesto.

Słuchajcie, moi drodzy, mamy taką małą zmianę planów. DJ Matys już od godziny 24.30 za sterami. Także wołajcie znajomych na parkiet. Zapraszamy tych stojących i siedzących. Jeszcze kwadransik. I DJ Matys za sterami. Będzie grubo.

Powtórzę jeszcze raz, kwadransik i DJ Maty za scenami. Przygotujcie się. Wszystkie dłonie wysoko!

A tymczasem troszkę pośpiewamy dla zakochanych i nie tylko.

0: He is my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
1: Moi drodzy, ja już oddaję serwę w naprawdę dobre ręce. DJ Matys.
0: Relax.

0: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
1: Radio Party. Radio Party.

0: Yes,
1: słuchajcie, będzie chwilka na zapanie oddechu. Poklaskamy również.
0: Feel it high, feel it high.
1: Przygotujcie dłonie.

oczywiście na tych wszystkich klaszących! Przygotujcie się, bo będzie poskakane! 3,

It's My Life, vamos subir. Life. No, oczywiście Hitman. Kochani, zróbcie ogromny hałas.

Ładujemy baterie, kochanie. Dopiero 1:30, dopiero się rozpędzamy. Jak tam Katowice, jak tam energia? Macie siły czy nie?

Raz i dwa i trzy, siemanko kochani, witaj się w pokładzie. Z takim przywitaniem na mnie, a Sabzie, kłaniam się Dibusz, a był z wami Tomasz. Katowice, zróbcie jakiś hałas!

Dragi zgrani, witamy się gorąco i lecimy. Oj tak, przed nami dusza chwila razem. Przy okazji witam całą paczkę z Berlina. Witam Berlin, witam gości z zagranicy. Dla całego Berlina z nami dzisiaj. Kochani, był z nami Tomas, jestem także ja, czyli Lipusz. Na pokładzie również D-Wave i Aras. W tym składzie najlepszy party, najlepszy na świecie. Witamy serdecznie! Witam szczególnie tych, co znają stare czasy, kochani, pamiętają tamte dzieje. I dzisiaj będę tam wspominać. Witam też tych, co nie pamiętają, bo nie mogą, ale zapamiętają. Największe przeboje! Ale cóż, wystarczy gadania. Zaczynamy!

Bol, že piękny jest dzisiaj. Dla całej starej gwardii znani oczywiście. Witam starych wyjadaczy. Witam naszych gości z Przytkowic. Witam Brawo i Piramidę. Witam tych, co pamiętają. I tak jeszcze ode mnie sentymentalnie dla gości z Azteki w Starej Budkowicach. Witam całą Opolszczyznę.

Słuchajcie, ważne pytanie, kochani, takie standardowe. Powiedzcie mi, kto jest pierwszy raz z nami, ręka w górę. Kto jest pierwszy raz? Witam nowicjuszy. Dla tych, co pierwszy raz z nami, przywitajcie nowych wie!

Słuchajcie, kochani, był z nami niedawno w tym miejscu właśnie on, czyli Westman. I także dziś musi być z nami. W swoim największym. Tak brzmi Agata. Ja wiem, że była wcześniej, a nie w tej wersji, więc dzisiaj musi być. Prawdziwy król tego miejsca, kochani, Westman właśnie. Dla całej starych wandy z nami tej nocy, dla wyjadaczy, którzy wiedzą, jak to było. I dla tych, co wiedzieć nie mogą, niech się poznają na tym, co najlepsze. Dla Liseta i Paszki Spisza dzisiaj z nami oczywiście. Energy. Dla

0: Słuchajcie, obiecałem, że będzie go, ani szczególne pozdrowienia dla Krakowa. Dla Sylwii z okazji urodzin przyjaciół, jak najbardziej dzisiaj. Silence Kani, czyli to, co w tym miejscu musi być.
1: Tak gramy na radioparty.pl.

dla tych z was, którzy muzykę czują, nie tylko jej słuchają. Ja czuję to ja, kochani. Kraków dla was dzisiaj!

To jest magia tego miejsca właśnie. Za spotkanie, kochani. Za to, że jesteście z nami. Za kolejny sobotni wieczór.

0: Dzięki wielkie, jesteście wyjątkowi, kochani. Zaczyna się Drum and the Bass.
1: I need the drum and the bass and the curtain.

Jak tam piramida się miewa? Jak tam Stara Gwardia? Jak tam brawo? Jak tam spisz, bo nie słychać? Halo! Dla całej Starej Gwardii z nami, kochani, za wspomnienia. Za najlepsze czasy, które wszyscy pamiętacie doskonale.

Чекати, як заповідь, так гані. Just a firewire!

Zapraszam na Love Parade, kochani. Czas na dachu! Kochani, przy okazji jeszcze jedna po naszej prawej stronie przy barze. Są skrzydełka, tam właśnie zdjęcia startują w tym momencie. A z nami dachu! La Cornelia i Dari, nie inaczej. Zróbcie jakiś hałas!

0: Don't stop.
1: Dla tych, co byli z nami na koncercie ATV choć raz, a były już dwa.

Witam przy okazji dla Korneli i także Darii za odwiedziny dzisiaj w tym miejscu z buziaczkami. Kochani, ATP był z nami dwa razy. Za każdym razem wyjeżdżał mówiąc, że to było wyjątkowe wydarzenie. Mam nadzieję, że pamiętacie. A jeśli nie, to zapamiętajcie!

za wspomnienia, kochani, za to, że jesteście z nami dzisiaj, by celebrować tamte czasy. Dziękuję, zróbcie hałas dla samych siebie!

I tak przy okazji ta Darka z okazji urodzin. I do jakich 50. O, paczki z Leszna, witamy Leszno, witamy Darka, całą jego paczkę. Dla Darka z okazji urodzin zrób.

Koni szefilotem, nie zanim przekażę stary D-Wave'owi. A tymczasem prawdziwy klasyk, Dirty Summer, czyli Kiss Me, Touch Me, Love Me.

To jest to, czego dzisiaj zabraknąć nie może, kochani. Leszno jest z nami tej nocy. Oni wiedzą, co dobre.

Słuchajcie, kochani, dwa szczególne informacje. Po pierwsze, gramy teraz szczególny chwałek dla was. A po drugie, D-Wave rozdaje płyty. Podejdźcie pod konsoletę. Rozdajemy najnowsze Energy Mixy. Kto jeszcze nie ma, niech złapie. I słucha z przyjemnością codziennie. Ode mnie będzie Agent. Z klasyków dla was, kochani, tych mocniejszych i inaczej. To jest to, czego wszędzie nie grają, ale tutaj trzeba. Bo to jest Energy Bomb!

DJ Isaac. Lasare Gwardzi. Będziemy strzelać, kochani. A potem kawałku dla was, The Wave. Uwaga, odliczamy. 4, 3, 2,

0: Zróbcie jakiś hałas!
1: Kochani, dziękuję za prawie godzinkę razem. Przed nami D-Way. Kłaniam się, D-Push. Słyszymy się później. Do zobaczenia. Zróbcie hałas na D-Wave'a!

No to uwaga Energy, dobry wieczór, witam serdecznie po raz drugi dzisiaj. Tym razem w szczycie. Jak zawsze kochani, witam całą paczkę, witam całą Energy, witam tych, którzy na parkiecie. Witam serdecznie całą Małopolskę, bo obecna jest dzisiaj z nami. Witam cały Śląsk! Jak się macie? Właśnie kochani, na dobry początek z mojej strony DJ Tiesto. A przypominam, dzisiaj wszystko nagrywamy. Wasze akcje, reakcje, wasze głosy, wasze śpiewy, wasze oklaski i skandowania.

Podnieście wszystkie ręce, są potrzebne właśnie w tym momencie. Jeszcze raz kochani, dla całej Wielkopolski obecnej. Witamy Wielkopolskę!

0: world.
1: Jeszcze głośniej, kochani, bo nie słyszę. Energy. Za to wszystkie, kochani, najgłębsze, największe wspomnienia, zwłaszcza dzisiejszej nocy. Yeah.
2: There is no way out, no hope, but the scorpion is coming. He will get you and infect you with his sound.
1: Dla wszystkowi zdobytych dzisiaj i dla tych wszystkich, którzy poświęcili się, żeby być z nami tej nocy.
3: Górę.
1: Wszystkie dłonie w górę! Wszystkie...

Właśnie kochani, dla tych, którzy znają doskonale takie hity. Moc, siła, energia i zaangażowanie!

0: wanna see.
1: Waszych to pamiętam. Życie! I cztery, trzy, dwa,

Jak rzecz, kochani, dobrze widzieć wasze uśmiechnięte twarze. Dzisiaj sobota i jest retro! Dla najlepszych ludzi dzisiaj!

0: of dance chocolate. So good, you wouldn't even find it on the...
1: Dobra, uwaga, sprawdzimy, kto jest najgłośniejszy dzisiaj. To the la, la, la girl. Wszystkie kobiety piszą tela! I pięknie mamy to! Pędzimy dalej!

0: Now the system starts to reboot. System load.
1: Jak się ma Stara Gwardia, bo nie słyszałem dawno.
0: Tricky disco.
1: Jak się ma Stara Gwardia?
0: Tricky disco. This is tricky. Tricky disco. This is tricky.
1: A przypominam, kochani, dzisiaj wszystko nagrywamy. Podnieście ręce wysoko! Dla chłopaków z PSP Katowice, od kolegów z Łodzi. Witamy Łódź dzisiaj! 4, 3,

Dobra, kochani, inaczej.

No i proszę kochani, jest DJ Spots. Właśnie kochani, z pozdrowieniem dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli w swoim życiu tego wyjątkowego, jedynego Punkier! Właśnie kochani, teraz pokażę, jak się bawić stara Gwardia i najlepsi klubowicze ever. Podnieście wszystkie.

Właśnie, kochani, były starocie, teraz przejdziemy na troszkę młodsze retro. Ale ciągle żywe. Mr. Vane!

No to uwaga, przyjaciele, zaczniemy po mojemu. Kto pamięta?

Właśnie kochani, takie wspomnienia muzyczne w tym miejscu. Jak tam energy? Jesteście? Pięknie.

To jest najgłośniejszy. Zróbcie prawdziwy hałas raz jeszcze. Dla tego ani najlepszy klubowiczy.

Właśnie kochani, tym momentem się z wami żegnam, dzięki serdeczne, D-Wave. Kłaniam się mega nisko, przed wami DJ Aras. Tym numerem się z wami żegnam dzisiaj. Twisted. I właśnie taki klasyk do waszych uszu.

0: dwa, siedem lat od kiedy przyszedłem na świat. 7-1 roczny, Kielce, moje miasto, moja mała ojczyzna. Zajebista, to jest oczywista sprawa. Mój dom to chociaż ja, chociaż to zabawa. Star, taka właśnie klima, czy lato, czy zima, deszcz, czy słońce, zawsze tam był. Na maksimum słońca małego, musiałem stawiać życie czoła. To był to kumple, to była dla mnie szkoła. Star, imprezy kanciapy, rodziny policyjne, wojny o szydło. Niewinne dzieciństwo, stary zapomnij, nie jedna osoba i...
1: Tak się właśnie grało 20 lat temu w Przydgowicach.

0: Nie wiem jak wy, ale my się dopiero rozgrzewamy.
1: Ekstano! Ekstasy!
0: Same największe klubowe baciory!

0: Radio Party.
1: We've grown lazy and deaf to the warning signals. Things have gotten out of hand. We've put too much trust in technology. We need to step it up. Our very bodies need a change of pace. An evolution. We are bombarded with data everywhere we go. Information flows faster and faster.
2: The world goes digital.
1: So we need to adapt.
2: Or perish.
1: We have to change to keep up. We need to.
2: We need to evolve. Uploading. Uplinking in progress.
3: Volume 69, presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
4: Witajcie kochani, tutaj DJ Hubertus i DJ Thomas z legendarnego klubu Energy 2000 w Szydkowice. Miejsca, gdzie muzyka i najnowsze osiągnięcia techniki scenicznej mają swój dom. Prosto z najprawdopodobniej najnowocześniejszego klubu muzycznego w Europie zapraszamy na Energy Mix numer 69. Nasz klub spektakularnie ewoluował, co musisz zobaczyć na własne oczy. Ale charakter miksu to w dalszym ciągu twoja ulubiona muzyka i garść informacji dla naszych cudownych gości. Zapraszamy bardzo serdecznie i gorąco.
5: Energy

Agenda powróciła w nowej, rewolucyjnej odsłonie. Zobacz odmienione Energy 2000 Przytkowice Evolution i sprawdź, jak zmienił się najlepszy klub w Polsce.

0: Mix. Prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus.
1: Ikona muzyki klubowej oczywiście jak zwykle nie zawiodła, serwując kolejny hit, który zostanie zapisany na jego koncie. Jest to i Karol G pozamiatali melodyjnym Don't Be Shy, który notabene fenomenalnie zmiksowali nasi ludzie, czyli Skytech wraz z Kubą i Nathanem. A ich edit na tyle spodobał się twórcy, że bardzo często sięga po niego w swoich światowych wojażach.

na rynku muzycznym. Austriacki DJ w krótkim czasie wypracował swój niepowtarzalny styl, który zaraz usłyszycie w hitach, które dla was zmiksowaliśmy. Będzie Gale, będzie Lost Frequencies. Parkietowe sztosy w jego wykonaniu naprawdę dają radę.

0: Mix. Prezentują DJ Thomas i DJ Hubertus. Hubertus.
1: Jest takie miejsce na mapie Polski, gdzie wchodząc człowiek przenosi się do zupełnie innego świata i gdzie muzyka, gra świateł powodują gęsią skórkę. To właśnie, moi kochani, Energy 2000 Przytkowice. Zapraszamy do nas bardzo serdecznie.
0: Promocje, konkursy, niespodzianki. To właśnie Energy 2000.

ze świetną melodią, który bawił klubowiczów już prawie dwie dekady temu, a niedawno dostał drugie życie dzięki editowi Citosa Joskiego. DJ Hubertus, DJ Thomas, Energy Mix numer 69. Ogień, kochani, ogień!

i proszę, kolejny udany remake wielkiego hitu grupy Let's Go Something, za który odpowiedzialny jest nasz przyjaciel za konsoli, niezwykle sympatyczny DJ Quiz, a który dopieścił CJ Stone.

0: Energy 2000. Twoja muzyka, twój klub.
1: Faded gravity. Melting away.
2: Boris Brejcha, niemiecki DJ i producent, który spopularyzował na nowo muzykę techno, łącząc ją z progresywnym house'em, czym zyskał sobie wielu, wielu fanów na całym świecie. Jego występy są jednymi z najbardziej pożądanych na światowych festiwalach, a klimat, który na nich panuje, jest nie do opisania. My wybraliśmy jego kultowe Gravity w remiksie naszej zaprzyjaźnionej pary CJ Stone i Adreama, których serdecznie pozdrawiamy.
3: W nowym Energy 2000 Evolution co tydzień czekają na Ciebie najlepsi DJ-e, performerzy i tancerki, pokazy laserowe i pirotechniczne, tysiące gadżetów oraz sesje w klimatycznym Insta Roomie.

poczucia tego klimatu na własnej skórze. Oprócz tego spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych, masy nagród i niespodzianek i oczywiście najlepszej muzyki w wykonaniu naszych rezydentów.

Energy Mix. Nie wiem jak wy, ale ja słysząc ten numerek od razu chcę tańczyć. Mega pozytywna energia, klimatem przypominająca Ibiza lat 90. Where did you go? Tego globalnego hita zmajstrowali brytyjscy artyści Jack and Jones i Emnek.

I znów na naszym krążku pełnym hitów pojawia się ten, który hurtowo wydaje świetne piosenki, DJ Tiesto. Tym razem do współpracy zaprosił nie mniej popularną amerykańską artystkę Ave Max, a efekt to The Motto, który od razu pokochaliśmy.

Czas, kochani, na nasz produkt eksportowy muzyce klubowej utalentowany Skytech zyskał już duży szacunek, wydając kilka naprawdę fajnych kolaboracji z dużymi nazwiskami. A teraz czas na All My Love, nagrany wspólnie z holenderskim duetem.

Po raz kolejny gościmy na naszym promocyjnym krążku Alana Walkera, a to tylko potwierdza, że to ważna postać w muzycznym świadku. Running Out of Roses, nagrany wspólnie z Jimmy Millerem. A festiwalowy mix Carioca dodał pazura tej świetnej.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia najnowszego wideoklipu na naszym oficjalnym kanale YouTube. Na własne oczy będziecie mogli przekonać się, jak po raz kolejny zmieniliśmy dla Was klub Energy 2000 w Szydkowicach. Kolejna ewolucja w długiej historii naszego klubu i chyba najbardziej spektakularna. Odwiedźcie nas i przekonajcie.

Na czasowy Ekwador. Kolejny z utworów, bez którego trudno sobie wyobrazić energiczne party. A teraz brzmi on tak. Ojcami odświeżenia są Quintino i Thomas Gold. Charakter został zachowany. Tyle tylko, że zmienił się tytuł. Nazywa się teraz Quechua.

of Hardstyle, a na niej prawdziwa legenda tego gatunku, uczestnik największych festiwali świata, Headhunters. Zapraszamy na niesamowitą dawkę energii. Prawdziwe święto dla fanów mocnego uderzenia. A to wszystko okraszone najlepszymi efektami świetlnymi i kosmiczną pirotechniką sceniczną. To będzie spektakl, na którym nie możecie zabraknąć. A imprezę supportować będą Driver, Voizer i Rescue.

Południa Francji naprawdę nazywa się Valentin Burnel i praktycznie od 6 lat dziecięcych jest związany z muzyką, co w późniejszych czasach utorowało mu drogę do wielkiej kariery. A utwór Clap Your Hands nawiązuje do złotych czasów muzyki disco, jak słychać.

Świetnie rozkręca nie tylko włoskie dance floory, gdzie swoje sety prezentuje ten sympatyczny Mariano Italiano. Kochani, 30 kwietnia nasz klub odwiedzi prawdziwy mistrz konsolety, naładowany jak zawsze mega energią DJ Hazel, a więc szykują się wysokie loty. Oprócz seta naszej gwiazdy

już w świąteczną niedzielę Keanu Silva rewelacyjnie odświeżył mega hit Roberta Milesa, a pomagał mu w tym Sasha i Tobi Romeo. To już chyba teraz wiecie, jak będziecie zbijać kalorie po fitych świętach.

Połączenie tradycji z nowoczesnością, tak w skrócie można nazwać kolaborację Cyril Tona z Dua Lipą i super przebój Cold Heart. Rewelacyjny, zmiksowany przez młodego, gniewnego Holendra, Widems.

Mam nadzieję, że wszystkiego to nie największe wydarzenie maja 2022, w sobotę 14 maja. Za konsoletą pojawi się gwiazda muzycznych festiwali i rezydent największych klubów na świecie, ATB. Kiedyś nieosiągalny, dziś na wyciągnięcie ręki. Zapraszamy do nas, posłuchajcie go na żywo. Night PM, You Are Not Alone. No i poczuj się jak VIP.

Zawsze miała się dobrze w naszym kraju. Proste melo, nieskomplikowane teksty to klucz do sukcesu wokalistki Minelli. Niegdyś występującej w grupie Fasari. No to cóż, kochani, ram pam pam i do przodu. DJ Hubertus, DJ Thomas, Energy.

0: Evolution.
1: Kochani, jeszcze jeden edycik od naszego bratanka Serbijskiego. A numer, którym się zajął, to mega petarda od Lil Nasa, który zasłynął wielkim hitem Old Town Road, a teraz razem z Jackiem Harlowem.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Astronomiczna wiosna przyniosła niespotykane ładunki fotonów. Oślepiający blask falami uderza w ziemię, przebijając i rozszarpując najgrubsze chmury. Coraz bardziej podgrzewa i tak napiętą już atmosferę. Cały świat w pogotowiu. Nie bójcie się, ocali nas gwiezdna eskadra Energy Team. Ich statki napędzane bitem lecą z kontropensywą w stronę Słońca i dotrą tam poniżej parseków. Gdy z pokładowego stereo brzmi Energy Mix numer 14 Katowice Edition, prezentują DJ Aras i DJ Deepush.

Witamy Was serdecznie na kolejnym krążku pełnym najlepszych klubowych hitów, jakie serwują najlepsi i najbardziej zwariowani DJ-e w tej części Europy. A razem Dipusz skłaniamy się bardzo nisko i szeroko uśmiechamy w Waszym kierunku. Chcemy Wam zaprezentować nasze nowe dzieło, na które czekała cała Polska, a także nasi wielbiciele za granicami naszego państwa. Energy Mix, odsłona 14. Prosto z Energii Katowic, więc zapinamy pasy i uwaga, startujemy!

Już na samym początku naszej nowej składanki zapraszamy Was 12 kwietnia, energiczny piątek, na pełnomocnych kików brzmień imprezę Kings of Hardstyle, na której zagości DJ Zany, a u jego boku pojawi się niezliczalny MCDVA. Natomiast dzień później, w sobotę 13 kwietnia, zapraszamy wszystkich fanów dobrego retro na Manieczki Retro Tour. Przed Wami noc pełna dobrego, starego klubingu z ikonami tego gatunku, za konsoletą DJ Insta.

najpiękniejsze hity, najlepszy klimat i najlepsze przywołanie to znak rozpoznawczy Energy 2000. A skoro jesteśmy najlepsi we wszystkim, zapraszamy Was do najlepszego miejsca na świecie. Miejsca przyjaznego ludziom, a szczególnie dzieciom, to właśnie jest Energylandia, która oficjalnie rozpoczęła już piąty sezon. Sprawdzajcie kalendarz otwarcia parku i przybywajcie.

zgiełk zachodu? Nic prostszego, my ci to zapewnimy. Malowniczym za to, że znajduje się Western Camp Resort, stylizowany na klasyczną westernową wioskę właśnie z amerykańskiego dzikiego zachodu. Nasz obiekt to blisko 600 miejsc noclegowych, komfortowych, klimatyzowanych domkach, oryginalnych indiańskich hippie oraz kowbojskich wozach. Zaletą resortu jest bliskość Energylandii, a także szeroka gama dodatkowych atrakcji na miejscu. Serdecznie zapraszamy!

zostaniemy przy tematach związanych ze świetnymi imprezami, lecz tym razem przeniesiemy się do Malowni, czyli Energylandii, gdzie przygotowaliśmy dla Was aż kilkanaście towarów festiwali, niekiedy dwudniowych. Zachęcamy do zaglądnięcia na stronę festivals.energylandia.pl. Tam dowiecie się wszystkiego oraz kupicie bileciki na najlepsze balety na świecie.

Wielkanoc zapraszamy Was na świąteczną imprezę z udziałem portugalskiego DJ-a i producenta Drencilla, twórcy nowej wersji mega hitu Freed From Desire, który w ostatnim czasie podbił klubowe parkiety i listy przebojów. Uwaga, oprócz gwiazdy czeka na Was inwazja firmowych gadżetów sygnowanych logiem Energy 2000, a także dla pierwszych 1000 osób na wejściu firmowy gadżet w prezencie. Zapraszamy, 21 kwietnia.

22 kwietnia zapraszamy Was na lany poniedziałek jako noc. I kopu z Chill Wagonem, czyli z Żabsonem, Rentą, Boriksonem, Kizo, Zeta, DJ Skręczym i Rankiem, którzy na katowickiej scenie zaprezentują najwięcej.

kolorowe plastiki, fluorescencyjne gadżety, łańcuszki, bryloczki, bransoletki. Wszelkiego rodzaju świecące akcesoria czekają na Was w Katowickim Energy 2000 w piątek 26 kwietnia na imprezie Fluo Party. Oj, będzie prawdziwy festiwal kolorów.

Czas imprezy za Kalamans, jeden z najlepszych i najpopularniejszych polskich DJ-ów młodego pokolenia. DJ Killer, niesamowity wulkan energii. Sprawdź go z mocnych pompujących setów i specjalnych niedzielnych transmisji.

Przed nami noc pełna dobrego, starego clubingu z ikonami tego gatunku. 27 kwiecień Retromania. Tym razem na wielki powrót do przeszłości. Czasy, kiedy muzyka miała duszę, a klubowicze stanowili jedną wielką rodzinę. Zapraszają nas prawdziwe ikony polskiej sceny klubowej. Legendarna formacja Club Base oraz DJ Matys. Nowa era imprez retro.

który jako jedyny Polak doczekał się współpracy z największymi, jak na owe czasy, artystami. Uwaga, tej nocy na sali dance wystąpi także legendarna już grupa Logan Junior, twórcy kultowych przebojów Disco Dance. Oj, będzie się działo.

czwartek 30 kwietnia, przed dniem 1 maja, który jest ustawowo wolny od pracy, zapraszamy do Katowickiego Energy 2000 na kolejną imprezę z udziałem gwiazd polskiego hip-hopu. Na wasze specjalne życzenie na energicznej scenie pojawi się jedyny i niepowtarzalny Guzior.

Gotowi na najmodniejszą imprezę w Polsce? Chcesz zaszaleć, szukać swojej prawdziwej miłości? Zapraszamy Cię w piątek 3 maja na imprezę, gdzie wszystkie single i singielki będą mogły założyć specjalne opaski koloru zielonego. A ci zajęci i zajęte niechciane otrzymają czerwone. Teraz znalezienie swojej drugiej połóweczki będzie naprawdę proste. Spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych, masy nagród, atrakcji i energicznej muzy. Nie bójcie się podejść, zagadać, zaprosić na drinka. Bo to właśnie jest Single Party. Pomagamy Wam w poszukiwaniu miłości w Energy 2000 Katowice. 3 maja. Zapraszamy serdecznie.

Już w sobotę 4 maja zapraszamy wszystkie panie na wyjątkową noc kobiet, czyli Ladies Night. Tej nocy czeka na was moc atrakcji, prawdziwa inwazja prezentów. Smart TV, laptopy, tablety, suszarko, lokówki, ekskluzywna galanteria, torebki, markowe perfumy, kosmetyki, a także wyjątkowe modne gadżety na wejściu. Zapisać, zanotować, zapamiętać. 4 maja, Ladies Night. Z mega atrakcyjnymi nagrodami.

Szalona impreza? Taki balet już tylko 10 maja. Pierwsza edycja kultowej imprezy Piana Party, na której specjalna armada Cannot Farm Jam zaszaleje i zaleje was pachnie.

Uwaga, szykuje się coś wyjątkowego, coś jeszcze, czego w Polsce nie było. I na świecie. Impreza, która zaskoczy każdego. Szykujcie się 11 maja Stickers Night. Więcej szczegółów już wkrótce na naszym fejsie.

Nowy sezon w Energylandii zaskoczy każdego. Pojawią się nowe atrakcje, nowe innowacyjne pomysły, punkty gastronomiczne oraz festiwale. A teraz na szybko kilka dat, które warto zapamiętać. 28 czerwca, 90s Festival, najlepsze lata 90. A dzień później, 29 czerwca, 80s Festival, czyli 80. 12 i 13 lipca to dwa dni zarezerwowane dla muzyki disco polo. 26-27 lipca to dwudniowy festiwal hip-hopu, na którego lada moment ruszy sprzedaż biletu. Festiwal z kropka.

Powróćmy do wydarzeń, które odbędą się w naszym klubie na Plebiscytowej 3 w energicznych Katowicach, ponieważ to będzie szczególny weekend. Już 17 maja kolejna edycja Hip Hop Night, na którą to kultową imprezę zaprosiliśmy Malika, którego szczególnie nie trzeba przedstawiać. A dzień później, 18 maja, Energy 2000 powraca.

Bardzo lubimy odświeżone hity, które zawładnęły światem, a szczególnie jeżeli mówimy o tak wielkim producencie, jakim jest David Guetta. Przypadła nam do gustu znakomicie odświeżona wersja przez naszych przyjaciół z konsolety. Szybko miejskiego Energy 2000. Mata G oraz Disco Dyga. Pełna energii i werwy. Muzyczna petarda na rok 2019. Znajdzie na pewno miejsce w setach DJ w Polsce i za granicami naszego państwa. Także polecamy z całego serca.

Redemption już 24 maja. Ale to nie koniec wieszczowej majówki, gdyż dzień później, 25, zapraszamy Was na Retromanię, na której to gościnnie DJ Alex oraz Noizer, czyli stara gwardia na pokładzie Energy 2000 Katowice. Zapraszamy!

końcówka maja i początek czerwca zapowiada się nie tyle gorąco, co energicznie. Gdyż gramy dla was 3 dni. Ostatni dzień maja, hip-hopowy piątek, na którym gościnnie wystąpi Reto i zabuja parkietem jak zawsze zawodowo. A już 1 czerwca kolejna zakręcona impreza Single Party, czyli pomagamy wam znaleźć swoją miłość. A może przelotny flir? Kto wie. Kończyć weekend będzie 2 czerwca. W niedzielę na imprezie dla najmłodszych Kinder Party z ogromną ilością prezentów gratisów dla najmłodszych klubowiczów. Oczywiście zapraszamy wszystkich od 0 do 100 lat. A zaczynamy o godzinie 15.

końcówki Energy Mixów jak zawsze na mocnym poziomie. Ale w międzyczasie zaprosimy was na kilka naszych krewnych i zaklepanych imprez. 7 czerwiec, kolejna hip-hopowa noc, na której to pojawi się Kartki i razem ze swoim hype manem zawładnie parkietem. Kolejna data, która musicie znać, to 14 czerwiec i druga odsłona najlepszej na gorące dni piany. To będzie specjalna edycja Bikini Contest, czyli zapraszamy już dzisiaj w strojach kąpielowych. Dzień później, 15 czerwca, Retromania i wielka niespodzianka, o której poinformujemy was niebawem na Facebooku. Przypominamy, Energy 2000 Katowice, nie dwa, a trzy kroki przed konkurencją i to się nie zmienia.

kochani, dziękujemy, że byliście razem z nami. Pozdrawiamy gorąco, życzymy miłego odbioru energii prosto z naszego nowego Energy Mixa. Bez, pamiętajcie, jak poczujecie spadek mocy, wpadnijcie na plebiscytową 3. Na pewno ją doładujemy. Kłaniamy się nisko, a razem Dipus!

0: parte.
1: Radio parte.
2: Has been a good year, a year of parties and fun. Now it's slowly coming to an end. It's gotten darker, quieter and colder. Let's kick 2020 off with a bang. Let's make some noise. Turn the volume way up and dance till you drop. Then get up again. Party all the way into 2021. Energy Mix Volume 64. Presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
3: Dzień dobry, cześć i czołem, zima za pasem, długie wieczory, krótkie dni. To idealny czas, żeby w zaciszu domowym delektować się muzyką z waszego ulubionego klubu, oczywiście przydgowickiego Energy 2000. Aktualnie najgorętsze hity z naszego parkietu znajdziecie właśnie tutaj, na kolejnym już Energy Mixie. DJ Hubertus, DJ Thomas, zapraszamy na 64. odsłonę muzycznej przygody.

Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Zapraszamy w każdy piątek i sobotę.

Moi kochani, muzyka muzyką, ale trzeba być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi naszej muzycznej świątyni. A oczywiście tradycyjnie będzie kalendarium i kilka informacji, które na pewno was ucieszą. Na początek te imprezy, o których wspominałem na poprzednim Energy Mixie. Bardzo ważne imprezy. Środa 25.12. Christmas Party. Czwartek 26 grudnia, Smolasty, live on stage. O tych imprezach tak bardzo szybko, bo o nich już tak jak mówię wspominałem. Piątek 27, Projekt X, Kacper Błoński. A w sobotę Retro Party.

Uwaga! Teraz każdy piątek i sobotę nowy Energy Mix. Energy Mix.

Słuchajcie, kochani, cudowna informacja. Dużymi krokami zbliża się największa ewolucja przytkowickiego klubu Energy 2000 w historii. Zmieniamy cały klub, wszystkie sale. Nowy, spektakularny wystrój zaprojektowany przez najlepszego, absolutnego litera tej branży. Niesamowity, nowoczesny design, który zaskoczy nawet najbardziej światowych i wymagających klubowiczów. Najnowsze osiągnięcia techniki scenicznej, oświetlenie i wizualizacje zaprogramowane i stworzone w systemie Deep Triple View. Potężne lasery RGB, oszałujące efekty specjalne oraz wiele, wiele więcej. Tego nie zobaczycie w żadnym innym klubie na świecie. Bądźcie czujni, nadchodzi wielka ewolucja Energy 2000 w

0: Energy Mix Volume 64.
1: Take a chance, giving all that you can, but it doesn't feed a thing for you.
2: Moi kochani, jeśli po Sylwestrze będziecie czuć jeszcze imprezowy niedosyt, zapraszamy na najbardziej epicką imprezę noworoczny Ultramela, czyli Cat Party. I jedno jest pewne, to co wydarzy się tej nocy w Energy, zostanie w Energy 2000. 3 stycznia. Mega Melasz u nas w klubie. Zapraszamy bardzo gorąco.

I już w sobotę 4 stycznia wszystkie panie zapraszamy na specjalną imprezę Ladies Night. Tej nocy czeka na was moc atrakcji i prawdziwa inwazja markowych prezentów. Suszarko lokówki, ekskluzywna galanteria, torebki, markowe perfumy, kosmetyki, zaproszenia do spa na solarium oraz darmowe wejściówki do kina.

Gwiazdy światowego formatu na wyciągnięcie ręki, wasi ulubieni artyści z naszego rodzimego podwórka. Show, jakiego nie powstydziłoby się samo Las Vegas. To wszystko i jeszcze więcej tylko w Energy 2000.

piątek 10 stycznia na wszystkich fanów hip-hopowych brzmień czeka nie lada niespodzianka. Premierowy koncert rapera nowej generacji, czyli Young Iggy. W czasie koncertu usłyszycie największe hity Iggy'ego oraz materiał z nowego krążka Skan Myśli.

już w sobotę 11 stycznia będziecie mieli okazję zobaczyć i posłuchać na żywo gwiazdy festiwali Tomorrowland, Sunrise czy Energyland. Tej nocy z energiczną konsoletą stanie bowiem Blinders. Jego produkcje zyskały już miliony fanów, a kolaby z takimi sławami jak Martin Garrix czy Divinoise tylko umacniają jego pozycję. Tego wydarzenia po prostu nie możecie przegapić. Blinders Live Mix, 11 stycznia.

Także, kochani, dużymi krokami zbliża się wielkie otwarcie w nowym sezonie Parku Energylandia. 4-5 kwietnia 2020. Przed nami wiele miesięcy cudownej zabawy, stałe punkty

Jak Energylandia to i Western Camp. Poczuj przygodę z Western Camp właśnie. Stylizowane miasteczko z dzikiego zachodu, kompleks noclegowy. Tylko w pierwszym sezonie jego działalności dla gości zostanie oddane aż 600 miejsc noclegowych. 40 namiotów typu tipi, 6 domków parterowych oraz 9 piętrowych i 40 kowbojskich wozów. Poza tym recepcja, restauracje, bary oraz obiekty rekreacyjne na rodzinny wypoczynek. www.westerncamp.com

0: Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Zapraszamy w każdy piątek i sobotę.
1: Jeśli jesteście naprawdę zwariowani i lubicie szaloną zabawę, to musicie pojawić się w naszym klubie już w piątek, 17 stycznia. Tej nocy kontrolę nad Szczytkowickim klubem przejmie dwóch największych świrów, czyli zwariowany duet Prisoners. To właśnie oni przekażą wam pozytywną energię i zarażą mocno imprezowym klimatem. Spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych, masy nagród, atrakcji, no i oczywiście dużej dawki energicznej muzyki.

0: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.
1: Natomiast w sobotę 18 stycznia zapraszamy na najmodniejszą imprezę w Polsce, Stickers Night. Na wejściu wybierz swoją naklejkę z naszego sticker matu. Pokaż, co czujesz i czego oczekujesz. Zaszalej, a może coś zaiskrzy. Dodatkowo tej nocy na sali Dance czeka na was koncert pięknej, zmysłowej gwiazdy disco polo, niesamowitej Kama Sutry.

piątek 24 stycznia na rozpoczęcie zimowych ferii zapraszamy Was na kolejną imprezę z udziałem polskiego hip-hopu. Tym razem na energicznej scenie pojawi się przedstawiciel formacji Chill Wagon, niesamowity Reto. Usłyszycie jego największe hity Postman czy Sorry Dolores. Tego wydarzenia naprawdę nie możecie przegapić. Będzie się działo i to sporo, to pewne.

Cały czas trąbię, przypominam, dużymi krokami zbliża się największa w historii ewolucja Przytkowickiego Energy 2000. Więcej informacji na naszych oficjalnych profilach już niebawem. To będzie coś, klub zmieni się nie do poznania. A to wszystko specjalnie dla was, najlepszych klubowiczów.

Moi drodzy, w sobotę 25 stycznia zapraszamy na Carnival Night, czyli prawdziwe karnawałowe szaleństwo w najlepszej energicznej odsłonie. Tej nocy czekamy na tych, którzy odwiedzą nas w karnawałowych przebraniach. A na najlepszych przebierańców czekają cenne nagrody i spora kasa do wydania na naszych barach. Dodatkowo niezapomniany klimat, specjalny wystrój i brazylijskie tancerki.

Po raz kolejny pojawi się u nas jedyny niepowtarzalny Mr. Polska. Obdarzony niesamowitą energią i charyzmą twórca mega hitów Jagodzianki, Sikam, Szampan czy Pistolet. Oczywiście oprócz eksplozji dźwięków czeka na was także moc innych atrakcji i niespodzianek.

W sobotę 1 lutego zapraszamy na muzyczny powrót do przeszłości, czyli naszą legendarną już imprezę Retro Party. Zagramy największe hity z naszych starych Energy Mixów i zabierzemy Was w muzyczną podróż naszym wehikułem czasu. Dodatkowo tej nocy na sali dance odbędzie się koncert znanego i lubianego zespołu After Party.

0: Just bought a black Ferrari. House in the hills in LA.
1: Energy 2000 to nie tylko klub, to wspaniała rodzina, która w każdy weekend pokazuje, jak powinna wyglądać zabawa w najlepszym wydaniu. Wpadnij, przyjdź i dołącz do rodziny. Serdecznie zapraszamy.

Jego mega hity takie jak Język Ciała, Poza Kontrolą czy Anioły i Demony obejrzały i pokochały miliony fanów na YouTube. Nikomu nie trzeba przedstawiać jego osoby, ani opowiadać o jego spektakularnym sukcesie. Innymi słowy, jest Tymek, jest impreza. A Tymek, kochani, pojawi się na naszej licznej scenie osobiście na zakończenie zimowych ferii, czyli w piątek, 7 lutego.

0: Czeka na was muzyczne show prawdziwej legendy sceny klubowej. Razem z nami DJ Hazel. Najpopularniejszy polski DJ mistrz konsolety, znany ze swoich energetycznych setów i perfekcyjnej techniki miksowania. Często reklamowany jako najszybsze ręce Europy.
1: Prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus.

Na pewno większość z was zna popularnego youtubera Kruszwila. Już walentynkowy piątek, 14 lutego, będziecie mieć okazję spotkać go osobiście. Ba, nawet więcej. Będziecie mieć szansę zobaczyć go na scenie jako artystę ukrywającego się pod pseudonimem Disco Marek i twórcę hitu Zostań moją kotką. Tego nie można

A dzień później, w sobotę 15 lutego, z okazji Święta Zakochanych, planujemy dla Was specjalną walentynkową edycję najpopularniejszej klubowej imprezy w Polsce, czyli Single Party. W wyjątkowo energicznym wydaniu. Nie musisz się zastanawiać, czy chłopak lub dziewczyna, która wpadła Ci w oko, jest wolna czy zajęta w czasie naszej imprezy. Wszystkie singielne i singielki będą mogli założyć specjalne zielone bransoletki. No a ci zajęci i zajęte lub niechętne otrzymają czerwone bransoletki. Tym razem będą także walentynkowe bonusy, niespodzianki oraz nowa edycja naszych firmowych silikonowych bransoletek. Czekają ciekawe konkursy z nagrodami, flip ruletka i wiele innych atrakcji. Rozdamy wejściówki do kina, zaproszenia na randkę i romantyczne kolacje w ekskluzywnej restauracji wraz z voucherem na pobyt z wybranką lub wybrankiem w pięknym hotelu.

Energy 2000 było, jest i będzie najlepszym klubem w naszym pięknym kraju. A nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Już wkrótce nowe oblicze waszej muzycznej świątyni. Nie mogę się doczekać.

Wire. Wire.

0: from this.
1: Got a new vibe from this.
2: Poczuj smak przygody. Odwiedź Western Camp. Niesamowity kompleks noclegowy stylizowany na osadę z dzikiego zachodu. Tylko

Piątek 21 lutego zapraszamy do Przytkowieckiego Energy 2000 na przedostatnią imprezę przed ewolucją klubu i kolejną z udziałem legendy polskiego hip-hopu, jedynego i niepowtarzalnego Palucha. Płyty Palucha pokryły się platyną, a utwory zyskały miliony wyświetleń na YouTube. Czeka Was prawdziwa raperska uczta. Usłyszycie na żywo najnowsze utwory oraz największe hity z jakże bogatego dorobku. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami.

sobotę 22 lutego serdecznie zapraszamy na szalone, energiczne ostatki w stylu retro, czyli zakończenie karnawału 2020, a zarazem ostatnią imprezę przed kolejną ewolucją naszego klubu. Tej wyjątkowej nocy nasi DJ-e zabiorą Was w muzyczną powrót do przeszłości i przypomną największe hity ostatniej dekady. A nasz klub w Szydkowicach zmieni się w prawdziwe epice.

0: cztery sale, cztery różne muzyczne klimaty, które zaprezentują wam najlepsi polscy DJ-e. Oprócz tego czeka na was moc promocji, inwazji energicznych gadżetów i prezentów od Energy 2000 i sponsorów imprezy.
1: Energy Mix.
0: Także, moi kani, niesamowity multilaser show, spektakularny pokaz pirotechniki scenicznej. Parkiet rozgrzeją nie tylko nasze gwiazdy i nasi DJ-e, ale także specjalne wyrzutnie ognia. A jeśli będzie wam za gorąco, to schłodzimy was baterią potężnych dział CO2. Musicie być razem z nami, bo klubu w tej wersji już więcej nie zobaczycie. Od kwietnia zapraszamy was bowiem do nowego, odmienionego w 100% Energy 2000 Evolution.
2: Uwaga! W każdy piątek i sobotę na wejściu Energy.

No i proszę, taki deserek dla najmocniejszych. Kochani, jak zwykle serdecznie Wam dziękujemy za wysłuchanie Energy Mixa. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy do nas. Dołączcie do energicznej rodziny i bawcie się razem z nami. Kłaniamy się nisko. DJ Hubertus, DJ Tomasz.

największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat to właśnie Energy 2000. Klub numer 1 w Polsce.

0: This was Energy Mix Volume 64. We hope you had a great time with us. See you again on the next compilation next year.
1: This is Energy 2000 signing off.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
3: Cześć i czołem, witamy was bardzo serdecznie na pierwszej składance firmowanej logiem Energy 2000 prosto z energicznych Katowic. Czeka na was prawdziwa dawka pozytywnej, zakręconej energii, która pomoże wam przetrwać zimowe dni.

ride with this. Krążek naładowany potężną dawką informacji imprezowych, jakie odbędą się w naszym klubie. A więc zapraszamy was na muzyczną wycieczkę, która potrwa aż 70 minut. DJ Aras, DJ D-Bush, Energy Mix Volume 1, Katowice Edition.

0: SN double O to the P. Baby, you too much, you too much for me.
1: Naszą muzyczną przygodę zaczynamy od bardzo gorącej plażowej imprezy Beach Party, która odbędzie się już najbliższy piątek 22 stycznia. Czeka na was energiczna plaża, seksowne hostesy, egzotyczne drinki, palmy i bardzo gorący klimat rodem z tropików. Gwarantujemy, będzie upalnie!

Natomiast dzień później, 23 stycznia, za energiczną konsoletą pojawi się twórca hitu, który znakomicie sprzedaje się na wszystkich klubowych parkietach. Holenderski DJ producent Nils Van Zandt oraz jego energiczny Party Crusher.

0: Jesus.
1: A tymczasem nasz numer jeden z energicznych parkietów, Super Mesh, który na pewno każdemu kojarzy się z naszymi czwartymi urodzinami. Jeżeli nie widziałeś, nie widziałaś naszego nowego teledysku z czwartych urodzin, zajrzyj się na nasz oficjalny kanał YouTube.
2: Cause I will never leave that flow. I'm playing in the bay, I'm the boat crusader. Cause I'm a determination.

dla naszych fanów, którzy z jakichś powodów nie mogą być razem z nami na najlepszych imprezach na Śląsku i na pewno w Polsce, proponujemy wam transmisję live prosto z naszego klubu za pośrednictwem radioparty.pl. Każdy piątek, sobota, punktualnie 22 startujemy z transmisją na kanale Energy 2000.

Końcówka stycznia zapowiada się bardzo ostro i koncertowo. Już 29 stycznia w piątek Polsyć żyje producenci David Nofak, Vinalogic zaserwują wam najlepsze klubowe pompy. A takim dodatkiem od nas jest, że na tą imprezę wchodzicie zupełnie za free aż do 22.

0: Tak gramy na radioparty.pl.
1: Natomiast dzień później, 30 stycznia, prawdziwa, żywa legenda, ikona muzyki klubowej, twórca wielu znakomitych kawałków, energiczny Tu Dziamo!

Jak dobrze wiecie, Energy 2000 to także Energylandia, rozrywka na najwyższym poziomie. I właśnie z tego miejsca zapraszamy Was bardzo serdecznie do pierwszego w Polsce parku rozrywki Energylandia.

Rollercoastery Energus, Dragon, a także spektakularny Majan. Ale nie zwalniamy. W 2016 oddamy do waszej dyspozycji Park Wodny Aquafan oraz najbardziej oczekiwany rollercoaster F1. Oj, będzie się działo!

Tymczasem na naszej składance Robin Schulz i jego jakże sympatyczny Sugar i poprzedni remikserzy Rob & Chris naprawdę pokazali klasę. W pierwszym ukończeniu tego także nie zwalniamy z tempa w piątkową noc. Specjalnie na wasze życzenie pojawi się po raz drugi w naszym klubie KN, który zasłynął takimi hitami jak Move Me Dave, Władca Lider czy Mimo Wszystko. Zapisz się tą datę. 5 lutego KN Live on Stage.

czołówka zagranicznych producentów DJ Tiesto, Don Diablo i ich Chemicals, który naprawdę poruszył każdego. Remiksowane przez Polaków, Twister, znakomici producenci młodego pokolenia.

przechodzimy dalej do naszych informacji imprezowych. Ostatnio masło, woda 6 lutego odbędzie się pod znakiem gwiazd retro. Tego wieczoru piękna z wysłowa Kate Ryan zaprezentuje swoje największe przeboje, przypominające wam wasze młodzieńcze lata. Twórca hitów Ela Ela, Voyage Voyage, czy Desenchanté. Do 6 lutego, ostatkowa sobota, Kate Ryan. Jeżeli ostatki, to tylko w katowickim Energy 2000. Plebiscytowa 3, zapraszamy serdecznie.

to się dopiero nazywają powroty. W 2008 roku ten kawałek królował na wszystkich klubowych parkietach. Lauren Wolf i jego No Stress. Tym razem powraca po prawie 8 latach w doskonałym remiksie prosto z katowickiego parkietu Energy 2000. Pamiętajcie, gwarancja bezpiecznej i doskonałej zabawy. Energy 2000, plebiscytowa 3, każdy piątek, sobota o 21:00. Zapraszamy!

DJ Aras, DJ D-Push, Energy Mix Vol. 1 Katowice Edition. Mamy taką ciągłą nadzieję, że ta składanka przypadnie wam do gustu i będzie bardzo dobrze się słuchała w waszych samochodach, domach, na prywatkach, dosłownie wszędzie.

po raz drugi na naszym krążku pojawia się Tudziam, o tym razem w roli remiksera. Rockin' with the best. Naprawdę tutaj wykazał się znakomicie. Bardzo energiczny, pozytywny kawałek, który truje na energicznych parkietach.

Tymczasem przedstawimy wam Energylandia Festival. Z kilka słów o festiwalach, jakie w tym roku odbędą się w naszym parku w Energylandii. Sezon imprezowy rozpoczniemy już 25 maja na EDM Festiwale. W zielonym festiwalu pojawią się największe gwiazdy muzyki klubowej. Niebawem rusza sprzedaż biletów na to wydarzenie, więc bądźcie czujni. Pierwsza pula w cenie 49 złociszy. Następny festiwal 11 czerwca, Top Star Festival. Plejada młodych, dobrze zapowiadających się gwiazd. A dwa tygodnie później, 25

wybraliśmy dla was najlepszą, naszym zdaniem, wersję prosto od polskich producentów. Puena Clinic, David No Funk, Vinalogic to postacie, których nie trzeba wam przedstawiać. A właśnie ten energiczny duet David No Funk, Vinalogic zobaczy się już 29 stycznia w naszym klubie w energicznych Katowicach.

Ignite to włoska grupa muzyczna powstała w 2011 roku, którą tworzą producenci Alessandro i Andrea Vinay. Twórcy kilkudziesięciu znanych na całym świecie utworów i remixów byli już z nami i mamy nadzieję, że odwiedzą nas znowu w energicznych Katowicach.

Wracamy z informacjami imprezowymi z naszego klubu. 12, 13, 14 lutego to będzie naprawdę długi weekend. Gramy dla Was za 3 dni. Już 12 lutego zapraszamy Was na najlepsze walentynki 2016 w naszym klubie. Tej nocy pamiątkowe fotosesje dla zakochanych. Rozdamy Wam zaproszenia na romantyczne kolacje do kina, a także na wizyty w spa w renomowanym hotelu. Musicie być razem z nami.

Dzień później, 13 lutego, zapraszamy wszystkich na galę finałową plebiscytu Niegrzeczni 2016 z ogromną ilością gwiazd. Weekend, łzy, Big Seeds Video, Sashan Fighters i wiele, wiele więcej. Możecie zobaczyć na niegrzeczni.energy2000.pl łamane na głos. Gwiazdą wieczoru tej nocy będzie Kiplox, a po gali oficjalny afterparty z gwiazdami w naszym klubie. Uwaga, klub otwarty od 18. A dzień później, 14 lutego w niedzielę, zapraszamy na imprezę dla najmłodszych z okazji rozpoczęcia ferii zimowych. Czeka na was naprawdę wiele atrakcji. Zachęcamy do zaglądnięcia na nasz fanpage

Takie odświeżenia nasi klubowicze kochają najbardziej. Przepiękny kawałek, którym w 2000 roku zasłynęła grupa Rimon. Został na nowo skomponowany przez Anna na Club, a remix postarali się Riva Elegance i Toby Sky, doskonale podkreślając jego charakter.

Przypominamy, kochani, że to nasz pierwszy Energy Mix katowickiego klubu. Mamy cichą nadzieję, że przypadnie wam do gustu i na dobre pasuje się w kanon energicznych składanek. DJ Aras, DJ D-Bush, Energy Mix Katowice, część pierwsza. Gorąco polecamy! A tymczasem Dimitri Vegas, Higher Place. Znakomita, energiczna petarda, remiksowana przez...

Polski rynek muzyczny zaczyna być coraz bardziej poważny. Świetnym przykładem są DJ-e Kuba i Neitano. Po sukcesie No Boyfriend, No Problem z Sakiem Noelem stworzyli kawałek, pod którym w roli remixera oddala się duet Too Loud, znakomicie sprzedający się na energicznych parkietach.

Kolejnym wydarzeniem w Energylandii będzie festiwal Giganci Sceny, na której na żywo zaśpiewają prawdziwe ikony polskiej muzyki rozrywkowej. Już 16 lipca 2016 roku. Giganci Sceny w Energylandii. Bilety na to wydarzenie w cenie 49 zł do nabycia na bilety.energylandia.pl łamane na Giganci. Natomiast dwa tygodnie później, 30 lipca, najlepszy, największy w tej części Polski festiwal Disco Polo, na którym wystąpi kilkanaście topowych znanych zespołów. Bilety na to wydarzenie już do nabycia. festival.energylandia.pl

To są właśnie znane motywy klasyki, za którymi stoi Sean Finn, Can You Feel It? On potrafił to doskonale odświeżyć. Swoje jak zawsze trzy grosze dokłada klas. Znakomity remixer, producent.

Jesteś samotny, samotna? Szukasz miłości, ale nie masz szczęścia. Ta impreza jest dla ciebie. 19 luty, single night z opaskami, a także ze specjalną edycją niepowtarzalnych naklejek, które pomogą wam w pierwszej rozmowie z nowo poznaną osobą.

odbędzie się 20 sierpnia, a na nim największe komercyjne zagraniczne gwiazdy, które poruszą każdego. Natomiast tydzień później, 27 sierpnia, zapraszamy wszystkich maniaków szybkich i mocnych brzmień na Kings of Hardstyle Festival. Już nie powiem, że sprzedaż biletów na to wydarzenie. Bądź

Jego Gangnam Style zawojował internet. Jeden z najpopularniejszych klipów wszechczasów zrobił prawdziwą furorę na całym świecie. Mowa tu oczywiście o koreańskim wykonawcy Psy, który teraz wraca z naładowanym znanymi motywami hitem Daddy.

Tak, kochani, kończy się pierwszy katowicki Energy Mix. Mamy nadzieję, że słuchaliście go z przyjemnością. Muzykę wybrał i zmiksował dla was DJ Dibus, a za wokalem odpowiedzialnym byłem ja, czyli DJ Aras. Dzięki i do zobaczenia na naszych imprezach w Energy 2000.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. Po reklamie.
1: Hello, can we go on to retro mode, please?
2: Thanks, much better. All right, folks, we need to get moving. Back to ground zero. Rule number one, put on protective gear, mask on. Rule number two, keep your distance at all times. Rule number three, bring your own toilet paper. We can take any risks. And now, my fellows, take a shot of pure energy.
3: The most powerful experience you ever had. A trip into the fourth dimension. It's as if you're in the past.

DJ Hubertus i DJ Thomas, witamy niezwykle ciepło, prosto z najlepszego klubu w Polsce, Energy 2000 Przytkowice Evolution. Będzie sporo informacji o tym, co się u nas zmieniło, ale na razie zajmijmy się muzyką. Krążek o numerze 68 to oczywiście wasze ulubione tracki, które na pewno przywołają masę miłych wspomnień. Kochani, to co? Dajcie głośniej i odpalamy!

0: Energy Mix.
1: A naszą muzyczną przygodę otwierają dwaj niemieccy producenci Mike i Thomas, odpowiedzialni za muzykę i diabelski wizerunek projektu 666, który nie ma nic wspólnego z satanizmem. Mieszanka techno, elektro i klubowych rytmów zaskarbiła sobie wiele fanów na całym świecie. My postanowiliśmy przypomnieć wam Super Duper Fly.

0: przyjemnym i zgenerującym potężną dawkę wspomnień. Akira, Million Miles Away From Home, zremiksowany przez Maniana i Tune Up. Kochani, ewolucja zakończona. Legenda odrodziła się w nowej, rewolucyjnej formie. Odwiedźcie nasz klub i zobaczcie na własne oczy odmienione Energy 2000 Przytkowice Evolution. Przekonajcie się, jak bardzo zmienił się dla was najlepszy klub w Polsce.
1: Największe gwiazdy i sławni DJ-e, najlepsza muzyka i wspaniały klimat to właśnie Energy 2000, klub numer jeden w Polsce.

to niesamowity design, najnowsze osiągnięcia techniki scenicznej, spektakularne efekty specjalne, innowacyjna scenografia Kinect 3D oraz potężne nagłośnienie.

A jak zwykle w każdy weekend czekają na was najlepsi DJ-e, rezydenci, gwiazdy światowej sceny klubowej, najpopularniejsi artyści polskiego hip-hopu, a także performerzy i tancerki. Przygotowaliśmy dla was jeszcze bardziej spektakularne pokazy laserowe i pirotechniczne, niesamowite wyrzutnie ogni i CO2 oraz tysiące gadżetów.

dla was także coś zupełnie wyjątkowego. Indywidualne sesje fotograficzne w unikalnych scenografiach naszego klimatycznego studia Insta Room. To, kochani, jeszcze o wiele więcej czeka na was w Przytkowicach w nowym Energy 2000 Evolution.

0: Młodzi 2000 Szydkowice Evolution. Zapraszamy w każdy piątek i sobotę.
1: Zwariowanego Jonasa, albo jak kto woli Bass Huntera, mogliście nieraz podziwiać na żywo w naszym szydkowickim Energy 2000. 100% showman, który zamieszanie na świecie zrobił, wydając utwór Boten Anna w swoim ojczystym języku. My gramy dla was nieco stuningowaną wersję Now You're Gone.

0: Energy Mix.
1: Imprezowe kolekcje, gadżety sygnowane logiem Energy 2000, specjalne pakiety, no i oczywiście Energy Mix Collection, czyli limitowana edycja wszystkich 140 Energy Mixów z ostatnich 20 lat. To wszystko i jeszcze więcej znajdziesz w naszym sklepie online. Odwiedź sklep.energy2000.pl. Bądź prawdziwym klubowiczem i zdobądź rzeczy sygnowane logiem Energy 2000. Przypominam, sklep.energy2000.pl.

0: Hit za hitem, przebój za przebojem. Na tym krążku na pewno tego nie zabraknie. Dlatego słuchając Energy Mixa na pewno będziecie mieli wspaniały dzień. Charlie Love Noise i Mental Tio coś o tym wiedzą.
1: Promocje, konkursy, niespodzianki. To właśnie Energy 2000.

Energy 2000 to oczywiście, kochani, najlepsze imprezy. Przygotujcie się na wielki powrót Bixomani. Już w piątek 22 października za konsolotą pojawią się najlepsi DJ-e tego gatunku. Niesamowity DJ Killer, Cyprex oraz Andrew. Czeka na was potężna dawka muzycznej energii, mocnego grania oraz pracy.

dzień później, w sobotę 23 października, zapraszamy wszystkich fanów dobrego oldschoolowego grania na imprezę Manieczki Retro Tour. Tej nocy najlepsze muzyczne klimaty z Wielkopolski.

Czas, kochani, na prawdziwą ikonę tamtych czasów. Jeden z prekursorów muzyki techno w Niemczech, twórca ponadczasowego U96, Mr. Alex Christiansen. On 30 lat na scenie z wieloma sukcesami i projektami. My mamy dla was Dr. Szpile.

0: Legenda powróciła w nowej, rewolucyjnej odsłonie. Zobacz odmienione Energy 2000 Przytkowice Evolution i sprawdź, jak zmienił się najlepszy klub w Polsce.
1: Carless Whisper to utwór, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Ilość edycji tego tracka potwierdza, że jest to bardzo globalny sztos zaliczany do klasyki gatunku. W oryginale oczywiście niezastąpiony George Michael i zespół Wham. Ale na naszych parkietach królowała ta właśnie wersja grupy The Sax Brothers. Jedziemy dalej z imprezami, moi drodzy, w piątkową noc 29 października. Miłośników dobrego bujania i wyborowych rytmów zapraszamy na kolejną edycję Hip Hop Night. Na naszej energicznej scenie pojawi się Mr.

0: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.
1: W sobotę 30 października w Świetkowickiej Energy 2000 nawiedzą zombie, wampiry, wilkołaki, czarownice i inne potwory. Strach się bać, ale warto spędzić Halloween właśnie z nami, bo to będzie naprawdę strasznie fajna impreza. Uwaga kochani, w trakcie imprezy specjalny konkurs na najlepsze przebranie.

0: ze sprzedaży online. Kup swój bilet, wejściówkę Fast Pass i nie trać czasu w kolejce. Jeśli oczywiście lubisz komfort i wygodę. Wykup swoją płatną rezerwację loży już teraz. Szczytkowice.energy2000.pl/bilety.
1: Ewolucja zakończona. Legenda powróciła. Zobacz zupełnie nowe, odmienione Energy 2000 Szczytkowice Evolution.

Kochani, przed nami najmodniejsza impreza w Polsce. Chcesz zaszaleć? Szukasz wrażeń? A może prawdziwej miłości? Zapraszamy cię serdecznie w piątek, 5 listopada na imprezę Single Party. W czasie naszej imprezy będziecie mogli założyć specjalne opaski w trzech różnych kolorach. Dla singielek i singli mamy opaski koloru zielonego, a dla zajętych koloru czerwonego. Mamy też dla was nowy kolor niebieski. I jeśli szukasz wrażeń, to ta opaska jest właśnie dla ciebie. Teraz znalezienie

Moi drodzy, w sobotnią imprezę 6 listopada czeka na was muzyczne show prawdziwej legendy polskiej sceny klubowej DJ Hazel. To najpopularniejszy polski DJ, mistrz konsolety, znany ze swoich energetycznych setów i perfekcyjnej techniki miksowania. Często reklamowany jako najszybsze ręce Europy.

Blow my whistle, bitch. Pamiętam to jak dziś. Głowa bolała od tych gwizdków niesamowicie, ale imprezy z tymi gadżetami miały swój urok. Piękne czasy. A hit Alligatora to był podstawowy punkt weekendowego imprezowania w Energy 2000. Trzeba koniecznie zrobić jakąś hendzapową imprezkę. Ciekawe, czy byście się odnaleźli.

Moi drodzy, jeśli chodzi o nowości w Energy 2000 w Przytkowicach, to mamy dla was ekskluzywne miejsce. Energy Insta Room. Znajdziecie je w miejscu dawnej sali Towej. Czekają tam na was wyjątkowe aranżacje i unikalne scenografie stworzone specjalnie dla waszych odjechanych fotek. A jeśli chcesz wziąć udział w profesjonalnej sesji foto, zgłoś się do klubowego fotografa lub DJ-a na głównej sali i odbierz swój voucher.

0: Energy Mix.
1: Melodia i klimat tego utworu gwarantowały najwyższe loty. Ależ miło powspominać, choć na chwilę. Właśnie tamte czasy. Za sprawą Energy Mixa i przypomnij sobie takie numery, jak choćby ten grupy Comic-Con.

Legenda powróciła w nowej, rewolucyjnej odsłonie. Zobacz odmienione Energy 2000 Szydkowice Evolution i sprawdź, jak zmienił się najlepszy glow w Polsce.

A teraz ktoś, kto w tamtych czasach wyprzedzał epokę. Niektórzy szczęściarze widzieli go w akcji na żywo w Energy 2000. Benny Benassi. Poszperajcie sobie na YouTube i zerknijcie sobie na relacje z tego wydarzenia z naszego klubu. A specjalnie dla was Satisfaction razem z B i szwedzką mafią.

Jest i on, ojciec chrzestny muzyki klubowej, zasłużony jak nikt inny. Co tu dużo gadać, do dziś jego nieśmiertelna karta wywołuje euforię na parkietach. Maximilian Lenz, Westbam i kwintesencja tamtych czasów. W środę 10 listopada zapraszamy Was na imprezę pod hasłem Jutro Wolne, baluj za hajs szefa. To będzie prawdziwy ultramelanż i parada wyjątkowej atrakcji. Tej nocy czeka na Was wesoła fotobudka, niesamowici magicy i close-up show, przejażdżki wypasionymi furami, koło fortuny z setkami atrakcyjnych nagród, a dodatkowo rozdamy Wam tysiące w naszej energicznej kasie.

od razu nasuwa się autor globalnych hitów, Golden Boy, człowiek, który zrewolucjonizował pojęcie muzyki klubowej. Do dziś dnia wyznacza kierunek. A Traffic to jej

Koniecznie musicie wpaść do klubu Energy 2000 i zobaczyć wielką, wielką ewolucję tego miejsca. Zapraszamy w każdy piątkowy i sobotni wieczór.

Cymbałki, tak potocznie nazywano ten sztosik, za który odpowiedzialny był Skuter. A my proponujemy wam wersję od naszego przyjaciela DJ-a Cargo, który wraz z Diversem tak widzieli Valderar w tamtych czasach.

0: Energy Mix.
1: Top Models to projekt, za którym ukrywał się niemiecki DJ Pulse Driver. Świetne melo budowało niesłychany klimat na klubowych parkietach. Dlatego warto przypomnieć sobie La Esperanza. A w bonusie specjalnie dla Was z remiksem od Rocco.

0: A teraz już wspomniany Pulse Driver pod swoim aliasem, a właściwie Slobodan Petrowicz. Największą popularność przyniósł mu singiel właśnie Kambodża z 2000 roku, który trafił do pierwszej dziesiątki najlepiej sprzedających się singli w Niemczech.
1: Czas na zabawę, czas na emocje, czas na Energylandię. Zapraszamy wszystkich do pierwszego w Polsce prawdziwego parku rozrywki.
0: Moi kochani, w piątek 12 listopada zapraszamy Was serdecznie do Energy 2000 na kolejną imprezę z udziałem gwiazd polskiego hip-hopu. Tym razem na naszej scenie pojawi się przedstawiciel grupy 2115, niesamowity Blacha. Tego wydarzenia naprawdę nie możecie przegapić.

Ten numerek chyba kojarzą wszyscy. Jeden z najczęściej granych utworów minionych lat. I już wjeżdża Riva Runaway. Kochani, w sobotę 13 listopada zapraszamy wszystkie panie na wyjątkową noc, czyli Ladies Night. Tej nocy czeka na was moc atrakcji i prawdziwa inwazja markowych prezentów. I jak zwykle w czasie soboty imprezy nie zabraknie również innych atrakcji i niespodzianek.

Poczuj smak przygody. Odwiedź Western Camp. Niesamowity kompleks noclegowy stylizowany na osadę z dzikiego zachodu. Tylko minutę drogi od największego parku rozrywki w Polsce, Energylandii.

Sven Greiner, czyli popularny DJ Shock, niezwykle uzdolniony producent wielu tanecznych hitów. My przypominamy wam Running Water.

Piątek 19 listopada. Zapraszamy wszystkich lubiących humor, zabawę i taniec na pierwszą imprezę pod szyldem TikTok Party. Tej nocy czeka na was moc atrakcji i specjalne miejsca do stworzenia swoich TikToków w klubie Energy 2000. To oczywiście tylko część niespodzianek, jakie będą dla was tego wieczoru.

Największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat. To właśnie Energy 2000. Klub numer 1 w Polsce.

0: Prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus. Hubertus.
1: Dokładnie, fiesta, mucha fiesta, chico and chicas. W sobotę 20 listopada zapraszamy bardzo gorąco na imprezę pod szyldem Retromania. Przed wami noc z ikonami tego gatunku, pełna starego, dobrego clubbingu. Za konsoletą pojawią się twórcy Energy Mixów. I oczywiście rezydenci tego miejsca, DJ Hubertus, DJ Tomas. A kolejną postacią odpowiedzialną za muzykę...
2: Minęła godzina 18 w radioparty.pl.
1: ...orgazmu DJ Matys. Przygotujcie się na retro w najlepszym wydaniu.

normalne, że to są sztosi, wasz łezka kręci się wokół. Numery maksymalnie naładowane pozytywną energią, które rozpalały klubowiczów do czerwoności. Pussy Pussy od DJ-a Mafii i Nasty DJs.

0: Moi drodzy, w piątek 26 listopada zapraszamy was na mega koncert gwiazdy polskiego hip-hopu. A tym razem, razem z nami przedstawiciel grupy Chill Wagon, Reto.
1: Energy Mix. Muzyczna moc prosto ze źródła, z klubu Energy 2000.
2: Prezentują DJ Thomas

Cosmic Gate należą do najbardziej cenionych niemieckich producentów i DJ-ów na światowym rynku muzyki klubowej, a produkcje Klausa i Stefana do dziś dnia pozostają w naszych sercach i często do nich wracamy, tak jak w tym przypadku. Exploration Space w dance'owym bootlegu razem z Manoxem.

Everybody's free to feel good. Bardzo mocno doceniona produkcja piosenkarki z zambijskim paszportem, która była wielkim hitem tamtych czasów na Ibizie i Majorce, co wtedy naprawdę wyznaczało trendy. Uwierzycie, że ten numer ma 30 lat? Oczywiście nie w wersji Aquagenu, którą prezentujemy, ale naprawdę mega sztos.

0: Promocje, konkursy, niespodzianki. To właśnie Energy 2000. Baby, you're all that I want when you're lying here in my arms.
1: I znów na tapecie DJ Manian, który chyba miał wtedy wyłączność na robienie hitów. Świetny numer Heaven, nagrany wspólnie z Ailą. Moi drodzy, w sobotę 27 listopada gorąco zapraszamy na wyjątkową imprezę Andrzejki 2021 w klubie Energy 2000 w Szytkowice. Tym razem najpopularniejszą imprezę w roku uświetli specjalny wystrój, wróżki oraz iluzjoniści i ich specjalne pokazy Street Magic.

The Flight. To był dopiero lot. Te poczęte bity dawały naprawdę wiele, wiele radości. Do dziś z dużym sentymentem wspominam DJ-a TK. No to fruwamy energii, fruwamy!

Niesamowity design, najnowsze osiągnięcia techniki scenicznej, spektakularne efekty specjalne, innowacyjna scenografia Kinect 3D i nagłośnienie wypełniające muzą całe ciało. To właśnie nowe NRG

Kochani, dziękujemy wam bardzo serdecznie i gorąco. Kłaniają się DJ Hubertus i DJ Thomas. I oczywiście zapraszamy serdecznie do klubu Energy 2000. Zobaczcie i ocencie naszą ewolucję. Jest pięknie.

0: This was Energy Mix Volume 68. We hope you have a great time with us. See you again on the next compilation.
1: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
0: ...2019 has been a good year. A year of parties and fun. Now, it's slowly coming to an end. It's gotten darker, quieter and colder. Let's kick 2020 off with a bang! Let's make some noise! Turn the volume way up and dance till you drop! Then get up again! Party all the way into 2021! Energy Mix Volume 64. Presented by DJ Thomas and DJ Hubertus.
2: Dzień dobry, cześć i czołem. Zima za pasem, długie wieczory, krótkie dni. To idealny czas, żeby w zaciszu domowym delektować się muzyką z waszego ulubionego klubu, oczywiście przydgowickiego Energy 2000. Aktualnie najgorętsze hity z naszego parkietu znajdziecie właśnie tutaj, na kolejnym już Energy Mixie. DJ Hubertus, DJ Thomas, zapraszamy na 64. odsłonę muzycznej przygody.

Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Zapraszamy w każdy piątek i sobotę.

Moi kochani, muzyka muzyką, ale trzeba być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi naszej muzycznej świątyni. A oczywiście tradycyjnie będzie kalendarium i kilka informacji, które na pewno was ucieszą. Na początek te imprezy, o których wspominałem na poprzednim Energy Mixie. Bardzo ważne imprezy. Środa 25.12. Christmas Party. Czwartek 26 grudnia, Smolasty, live on stage. O tych imprezach tak bardzo szybko, bo o nich już tak jak mówię wspominałem. Piątek 27, Projekt X, Kacper Błoński. A w sobotę Retro Party.

Także kochani, przypominam, wieczór sylwestrowy zbliża się dużymi krokami. A w Energy 2000 oczywiście najlepiej. Jeśli chcecie uniknąć kolejki, zapraszam bardzo serdecznie na stronę kup.energy2000.pl. Tam bileciki online, specjalnie

Uwaga! Teraz każdy piątek i sobotę nowy Energy Mix. Energy Mix.

Słuchajcie, kochani, cudowna informacja. Dużymi krokami zbliża się największa ewolucja przedkowickiego klubu Energy 2000 w historii. Zmieniamy cały klub, wszystkie sale. Nowy, spektakularny wystrój zaprojektowany przez najlepszego, absolutnego litera tej branży. Niesamowity, nowoczesny design, który zaskoczy nawet najbardziej światowych i wymagających klubowiczów. Najnowsze osiągnięcia techniki scenicznej, oświetlenie i wizualizacje zaprogramowane i stworzone w systemie Deep Triple View. Potężny laser RGB, oszałujące efekty specjalne oraz wiele, wiele więcej. Tego nie zobaczycie w żadnym innym klubie na świecie. Bądźcie czujni, nadchodzi wielka ewolucja Energy 2000 Przytkowice.

Energy Mix Volume 64. Take a chance, giving all that you can, cause it doesn't feed a thing for you. Moi kochani, jeśli po Sylwestrze będziecie czuć jeszcze imprezowy niedosyt, zapraszamy na najbardziej epicką imprezę noworoczny Ultra Mela, czyli Cat Party. Jedno jest pewne, to co wydarzy się tej nocy w Energy, zostanie w Energy 2000. 3 stycznia. Mega Melasz u nas w klubie. Zapraszamy bardzo gorąco.

I już w sobotę 4 stycznia wszystkie panie zapraszamy na specjalną imprezę Ladies Night. Tej nocy czeka na was moc atrakcji i prawdziwa inwazja markowych prezentów. Suszarko lokówki, ekskluzywna galanteria, torebki, markowe perfumy, kosmetyki, zaproszenia do spa na solarium oraz darmowe wejściówki do kina.

gwiazdy światowego formatu na wyciągnięcie ręki, wasi ulubieni artyści z naszego rodzimego podwórka. Show, jakiego nie powstydziłoby się samo Las Vegas. To wszystko i jeszcze więcej tylko w Energy 2000.

Największe gwiazdy i sławni DJ-e. Najlepsza muzyka i wspaniały klimat. To właśnie Energy 2000. Klub numer jeden w Polsce.

Piątek 10 stycznia na wszystkich fanów hip-hopowych brzmień czeka nie lada niespodzianka. Premierowy koncert rapera nowej generacji, czyli Young Iggy. W czasie koncertu usłyszycie największe hity Iggy'ego oraz materiał z nowego krążka Skan Myśli.

I już w sobotę 11 stycznia będziecie mieli okazję zobaczyć i posłuchać na żywo gwiazdy festiwali Tomorrowland, Sunrise czy Energyland. Tej nocy z energiczną konsoletą stanie bowiem Blinders. Jego produkcje zyskały już miliony fanów, a kolaby z takimi sławami jak Martin Garrix czy Divinoise tylko umacniają jego pozycję. Tego wydarzenia po prostu nie możecie przegapić. Blinders Live Mix, 11 stycznia.

Także, kochani, dużymi krokami zbliża się wielkie otwarcie w nowym sezonie Parku Energylandia. 4-5 kwietnia 2020. Przed nami wiele miesięcy cudownej zabawy, stałe punkty programu, jak i zupełnie nowe niespodzianki. Następnie, kochani, od 13 kwietnia aż do 25 października jesteśmy dla was codziennie. Trzydniowe Kinder Party, 6 urodziny Energylandii, kilka odsłon z Magic Night, eventy takie jak Oktoberfest, Złota Polska Jesień oraz Halloween. To wszystko, co znacie i kochacie. Ale w 2020 roku Energylandia zaprosi was również zimą. To będzie coś.

Jak Energylandia, to i Western Camp. Poczuj przygodę z Western Camp właśnie. Stylizowane miasteczko z dzikiego zachodu, kompleks noclegowy. Tylko w pierwszym sezonie jego działalności dla gości zostanie oddane aż 600 miejsc noclegowych. 40 namiotów typu tipi, 6 domków parterowych oraz 9 piętrowych i 40 kowbojskich wozów. Poza tym recepcja, restauracje, bary oraz obiekty rekreacyjne na rodzinny wypoczynek. www.westerncamp.com.

0: Poczuj nowy wymiar rozrywki. Odwiedź najmodniejszy klub w Polsce. Energy 2000. Zapraszamy w każdy piątek i sobotę.
1: Jeśli jesteście naprawdę zwariowani, lubicie szaloną zabawę, to musicie pojawić się w naszym klubie już w piątek, 17 stycznia. Tej nocy kontrolę nad Szczytkowickim klubem przejmie dwóch największych świrów, czyli zwariowany duet Prisoners. To właśnie oni przekażą wam pozytywną energię i zarażą mocno imprezowym klimatem. Spodziewajcie się niesamowitych efektów specjalnych, masy nagród, atrakcji, no i oczywiście dużej dawki energicznej muzyki.

0: Energy 2000. Twoja muzyka. Twój klub.
1: Natomiast w sobotę 18 stycznia zapraszamy na najmodniejszą imprezę w Polsce, Stickers Night. Na wejściu wybierz swoją naklejkę z naszego sticker matu. Pokaż, co czujesz i czego oczekujesz. Zaszalej, a może coś zaiskrzy. Dodatkowo tej nocy na sali dance czeka na was koncert pięknej, zmysłowej gwiazdy disco polo, niesamowitej Kama Sutry.

piątek 24 stycznia na rozpoczęcie zimowych ferii zapraszamy Was na kolejną imprezę z udziałem polskiego hip-hopu. Tym razem na energicznej scenie pojawi się przedstawiciel formacji Chill Wagon, niesamowity Reto. Usłyszycie jego największe hity Bosman czy Sorry Dolores. Tego wydarzenia naprawdę nie możecie przegapić. Będzie się działo i to sporo, to pewne.

Cały czas trąbię, przypominam, duży mikrokamyk wydarza się, największa w historii ewolucja Przytkowickiego Energy 2000. Więcej informacji na naszych oficjalnych profilach już niebawem. To będzie coś, klub zmieni się nie do poznania. A to wszystko specjalnie dla was, najlepszych klubowiczów.

Moi drodzy, w sobotę 25 stycznia zapraszamy na Carnival Night, czyli prawdziwe karnawałowe szaleństwo w najlepszej, energicznej odsłonie. Tej nocy czekamy na tych, którzy odwiedzą nas w karnawałowych przebraniach. A na najlepszych przebierańców czekają cenne nagrody i spora kasa do wydania na naszych barach. Dodatkowo niezapomniany klimat, specjalny wystrój i brazylijskie tancerki.

ostatni piątek stycznia na wasze specjalne życzenie po raz kolejny pojawi się u nas jedyny niepowtarzalny Mr. Polska. Obdarzony niesamowitą energią i charyzmą twórca mega hitów Jagodzianki, Sikam, Szampan czy Pistolet. Oczywiście oprócz eksplozji dźwięków czeka na was także moc innych atrakcji i niespodzianek.

sobotę 1 lutego zapraszamy na muzyczny powrót do przeszłości, czyli naszą legendarną już imprezę Retro Party. Zagramy największe hity z naszych starych Energy Mixów i zabierzemy was w muzyczną podróż naszym wehikułem czasu. Dodatkowo tej nocy na sali dance odbędzie się koncert znanego

Energy 2000 to nie tylko klub, to wspaniała rodzina, która w każdy weekend pokazuje, jak powinna wyglądać zabawa w najlepszym wydaniu. Wpadnij, przyjdź i dołącz do rodziny. Serdecznie zapraszamy.

Kochani, Tymek to już marka sama w sobie. Jego mega hity takie jak Język działa poza kontrolą, czy Anioły i demony obejrzały i pokochały miliony fanów na YouTube. Nikomu nie trzeba przedstawiać jego osoby, ani opowiadać o jego spektakularnym sukcesie. Innymi słowy, jest Tymek, jest impreza. A Tymek, kochani, pojawi się na naszej licznej scenie osobiście na zakończenie zimowych ferii, czyli w piątek, 7 lutego.

0: Lutego czeka na was muzyczne show prawdziwej legendy sceny klubowej. Razem z nami DJ Hazel. Najpopularniejszy polski DJ Mistrz Konsolety, znany ze swoich energetycznych setów i perfekcyjnej techniki miksowania. Często reklamowany jako najszybsze ręce Europy.
1: Prezentują DJ Tomas i DJ Hubertus.